0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Szak Irka, czy Irka, nie musisz wybierać, masz to i to, to jest RMF Max.
1: I ja też jestem, dzień dobry.
0: O, no to ty jesteś Szak, a ja jestem Ira. Tak to,
1: Nie wpadłabym na to, Irek.
0: Przede wszystkim w ekipie porannego Maxa to jest Asia, potem długo nic i ja. RMF Max. A na pierwszym miejscu nieustająco słuchacze, poranka RMF Max.
1: I jedziemy razem z tym czwartkiem.
0: Daria Zawiałow, Taco Hemingway, Irek Jakubek, Asia Meus.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem

ostatnia noc na pomoście. Czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Frytki, smażalnia i lodziarnia i wszystkie inne wakacyjne przyjemności definiowane tą jedną piosenką. Chcę więcej.
1: Kto by chciał więcej słońca, to będzie musiał sobie poczekać do soboty, bo czwartek i piątek z deszczem i niską temperaturą, ale jak się zacznie w sobotę, słuchajcie, lato, to w niedzielę nawet 30 stopni.
0: Nie, jak się zacznie w sobotę, to potrwa do 21 września.
1: Maruda.
0: Czego wam z całego serca życzymy. I sobie też.

0: Prawie szósta i więcej niż wszystko, czyli Max, RMF Max razem z wami o poranku.
1: Kto chce zobaczyć strusia w wakacje?
0: To do Australii.
1: No właśnie nie, wystarczy się wybrać do Lublińca w województwie śląskim, bo tam po lesie chodzi sobie struś emu i nic sobie z tego nie robi, że sobie chodzi po lesie.
0: To jest świetna wiadomość, bo w Australii jest teraz zima, czyli on mimo, że nie lot, to przyleciał do ciepłych krajów. To jest bardzo dobra wiadomość dla

0: 8 minut prawie, no po 6.
1: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: Akurat na 8 minut po 6 ciężko zdążyć, ale w ogóle na 6 to trochę łatwiej.
2: Tak?
0: Dobra wiadomość dla tych, którzy gdzieś pędzą. Mam świetną informację na dzień dobry. W ogóle to się bardzo cieszymy, że jesteście częścią poranka RMF Max, słuchając go po drugiej stronie głośnika. Super, tu Asia, tu Irek.
2: I dobre wiadomości.
0: Tak, no. Wczoraj po raz pierwszy od początku wakacji okazało się, że na drogach żadnych wypadków, po których ktoś musiał się przywitać ze świętym Piotrem.
2: Wow.
0: No robię wszystko, żeby nie powiedzieć śmiertelnych wypadków, wczoraj
2: ale
0: nie było na polskich drogach.
2: To jest naprawdę dobra wiadomość.
0: Wow, słuchajcie, rozpoczynamy dobrą passę.
2: Oby potrwała dłużej niż jeden dzień.
0: Tak, jest już pierwszy dzień, teraz jedziemy z tematami. Wszystkie ważne sprawy, które mają się zdarzyć o poranku, żeby nic ważnego was nie ominęło. Macie je u nas.
1: Pamiętaj.

0: kiedy o tej porze świat zadaje pytanie, która godzina? My znamy odpowiedź, 15 po 6. To jest RMF Max, kiedy świat pyta, co tam u Roberta? My także ogarniamy na bieżąco tematy Roberta Lewandowskiego w Chicago.
1: Robert Fire. Lewandowski tej nocy, zaliczył swój debiut na amerykańskiej ziemi w barwach Chicago Fire. Pierwszy mecz za nim, w nowej drużynie, przegrany 3-2.
0: Ale nie,
1: to boli najbardziej.
0: Jezu, że bramkarz nie trafił nogą w piłkę, którą mu wcześniej podał obrońca. No,
1: takie rzeczy dzieją się w amerykańskiej lidze i to właśnie tam gra teraz nasz Robert Lewandowski.
0: No. A nie mówiłam? Znaczy, to jest cytat najpewniej z Ani, nie wiadomo. Oczywiście ściskamy i kochamy. A nie mówiłam? No i czasem faktycznie ja nie mówiłam. Ma rację.
1: Możesz powtórzyć?
0: No mówiłaś, ale co było?
1: Ale nie, o racji mówiłeś.
0: Jakbym nie, no że macie rację oczywiście.
1: Dziewczyny, ja słyszałyście.
0: Macie rację.

0: La. I tak przez całą piosenkę, naprawdę, tak. Musicie mi uwierzyć na słowo.
1: Asia, to jeszcze nie jest najgorzej. A. Bo jak dla mnie to jest piosenka idealna, żeby wejść z nią pod prysznic. Naprawdę świetna jest.
2: Wstawaj, nie udawaj. Irek i Asia.
1: La. Lumix Self-Aware. Tak wam gramy 29 minut po godzinie 6 w RMF Max.
0: I musimy to powiedzieć. Musimy.
1: Przepraszam.
0: Dobrze,
1: przepraszam za to, co za chwilę.
0: Jeszcze raz, tak. Paliwo po 10 zł za litr. To jest wizja, która jest coraz bliżej niestety.
1: No niestety, na szczęście. Na szczęście są rzeczy, które są też fajne i też kosztują 10 zł. I w sprawie tych wszystkich rzeczy, które można sobie kupić za dychę, można sobie je kupić na wakacjach, albo też po wakacjach, albo przed urlopem, albo na urlopie, albo do pracy. Piszcie, jakie to fajne rzeczy można sobie za dyszkę kupić.
2: Słuchasz Poranka w RMF Max.
1: Messenger RMF Max jest w tej sprawie czynny. Głosóweczki, nagrywajcie najlepsze rzeczy za 10 zł.
0: Co byście sobie kupili za dychę po prostu?
1: A zrób tak. Mi.
0: Nie.
1: No zrób mi.
0: Ale czemu?
1: Zrób, proszę cię.
0: Mi. You can be my
1: prawie jak ty. Ej, czy to jest nowość w RMF Max?

0: Poranna energia RMF Max, wasze ulubione hity i wasza ulubiona ekipa. 21 minut przed godziną 7.
1: Paliwo po 10 zł za litr. Eksperci już powoli nas na to przygotowują. Ale za dyszkę można sobie kupić inne fajne rzeczy, nie tylko paliwo.
0: Tak, Dominik na naszym Messengerze napisał, że gofra we Władysławowie, ale tylko 1/3. Pozostałe głosóweczki wiadomości Messenger RMF Max chętnie przyjmie. Męskie granie za chwilę, a 7 za 21.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Oszczędni tankują taniej.
4: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
6: Gdy zapadnie zmrok, zamek Książ odsłoni swoje najpiękniejsze oblicze. Światło splecie się z historią, muzyka ożywi kamienne mury, a monumentalna fasada zamieni się w niezwykłą opowieść. Tauron Mapping z muzyką na żywo. Spektakularne animacje, wyjątkowe efekty świetlne, a wszystko przy dźwiękach Książęcej Orkiestry Salonowej. Przeżyj ten wieczór razem z nami. 8 sierpnia, godzina 22, dziedziniec honorowy Zamku Książ. bilety.książ.wałbrzych.pl.
7: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
8: Anka, masz już plany na pierwszy weekend sierpnia?
9: Jasne! Jadę na Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko do Zamku Książ.
8: Ten z pokazami mody barokowej i tańcami dworskimi.
9: Tak, będą też lekcje etykiety, królewskie inscenizacje i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny.
8: Brzmi jak prawdziwy barok.
9: Do tego animatorzy oraz opowieści o wielkich odkryciach. Tego nie można przegapić.
8: Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
9: Szczegóły i bilety na letnifestiwaltajemnic.pl.
6: Droga z Warszawy do Zielonej Góry wiedzie przez chmury. Aż 2 połączenia dziennie z Warszawy. Atrakcyjne ceny biletów i komfort podróży, który pozwala oszczędzać to, co najcenniejsze. Twój czas. Podróż służbowa, a może spontaniczny weekendowy wypad? Zamień długie godziny za kierownicą na niespełna godzinę wygodnego lotu. Warszawa, Zielona Góra, Babimost. Bliżej niż myślisz.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Eksperci nas przygotowują, poranek RMF Max także jest na bieżąco. Paliwko za 10 zł.
1: Spokojnie.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: Jeszcze nie dzisiaj. Jakby co, 12 minut i godzina 7.
3: Już nie uspokoiłaś. No?
0: Najlepsze sposoby na wydanie dychy w tej sprawie. Messenger RMF Max przyjmuje głosówki od Klaudii na przykład.
4: Zadyszkę można przygarnąć test ciążowy, ale tylko ten negatywny, bo pozytywny to zdecydowanie większy wydatek.
0: No, najgorzej jak ten test ciążowy później chce jechać na obóz językowy. Jest, to dopiero jest wydatki.
2: Słuchasz poranka w RMF Max.
3: Ci dyszka nie pomoże.
0: Ale nie, to dyszka nie, to musi 10, ale K, a nie 10 PLN.

0: Słuchasz RMF Max, jesteś na bieżąco.
1: Za chwilę o 7 Flesza, w nim informacje z S8. Jest pożar w Warszawie, są utrudnienia na drogach.
0: I zimno zrobiło się, cenna informacja dla tych, co... To myślę o weekendzie w górach. To jeszcze nie jest powrót zimy, ale też
1: blisko.
0: Ale też fajnie nie jest. Zostańcie na szczegóły najważniejszych informacji.
2: Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Zobaczcie te stroje!
1: To pokaz barokowych kreacji.
2: A już za chwilę widowiskowy wjazd króla i prezentacja całego dworu.
0: Serio? I my też możemy dołączyć do zabawy?
1: Oczywiście, podczas tańców dworskich.
2: A dla miłośników historii największa grupa rekonstruktorów. Pokazy musztry i opowieści o wielkich odkryciach.
1: Zabawa i emocje tylko podczas Tauron Letniego Festiwalu Tajemnic Barokko już 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
0: Szczegóły na letnifestiwaltajemnic.pl.
3: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
4: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
5: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Superzoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Superzoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
10: Gdy zapadnie zmrok, Zamek Książ odsłoni swoje najpiękniejsze oblicze. Światło splecie się z historią, muzyka ożywi kamienne mury, a monumentalna fasada zamieni się w niezwykłą opowieść. Tauron Mapping z muzyką na żywo. Spektakularne animacje, wyjątkowe efekty świetlne, a wszystko przy dźwiękach Książęcej Orkiestry Salonowej. Przeżyj ten wieczór razem z nami. 8 sierpnia, godzina 22, dziedziniec honorowy Zamku Książ. bilety.książ.wałbrzych.pl.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
1: I po reklamie.
12: Tak brzmi lato na maksa.
13: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
14: Na zegarach godzina 7, to znak, że w RMF Max czas na flash, sport i pogodę. Kinga Nega. Dzień dobry i zapraszam. Zaczynamy od Warszawy. Przy ulicy Krasnobrodzkiej na Targówku strażacy walczą z ogniem. Znajdują się tam hala magazynowa i warsztaty samochodowe. W rejonie węzła Łabiszyńska widać czarny dym. Na trasie S8 trzeba liczyć się z utrudnieniami.
15: Bardzo duży pożar, na pewno będą duże utrudnienia w stronę Białegostoku.
14: Ostrzega jeden z kierowców. Widmo 8 zł za litr paliwa coraz bardziej realne. Rząd nie zmienia jednak zdania i na razie nie planuje przywrócenia pakietu ceny paliw niżej.
16: My wydaliśmy i tak rekordowe środki, to jest 4,7 miliarda złotych na ten program CPN, który trwał 3 miesiące. No też odpowiedzialność budżetowa nie pozwala na trzymanie tego projektu w nieskończoność.
14: Podkreśla rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Jak najszybszego przywrócenia programu domaga się za to opozycja. Zostajemy na politycznym podwórku. Kryzys w Prawie i Sprawiedliwości narasta. Dziś w południe spotkanie ostatniej szansy. Kością niezgody jest Stowarzyszenie Rozwój Plus, założone przez Mateusza Morawieckiego, na którego istnienie nie zgadzają się władze partii.
17: Zwolennicy Mateusza Morawieckiego deklarują, że nie zamierzają zrezygnować z działalności w stowarzyszeniu. Z kolei władze PiSu podkreślają, że Rozwój Plus jest zagrożeniem dla samej partii. Czwartkowy termin jest ostateczny, a skutki jego upływu są nieodwracalne. Tak pisze w mediach społecznościowych rzecznik PiSu Rafał Bochenek.
14: poinformował Kacper Wróblewski. Zimne lato, zwłaszcza w Tatrach, na Kasprowym Wierchu o poranku zaledwie 3-4 stopnie nad zerem. Nie wszyscy turyści są przygotowani na tak niską temperaturę.
18: Warto jakąś kurtkę mieć, myśmy się nie przygotowali.
19: A ta temperatura nie przeszkadzała?
20: Nie, emocje brały górę, także temperatura nie miała znaczenia.
18: Podobno odczuwalna zero.
19: To jest lipiec, czy co to jest za miesiąc?
18: Nie, podobno tam na szczycie cały czas jest zima.
19: I trzeba się przyzwyczaić do tego.
18: Tak.
14: Z turystami rozmawiał Maciej Pałachicki. Kiedy wrócą wyższe temperatury? O tym tuż po sporcie.
21: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
22: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
14: Raków Częstochowa i GKS Katowice dzisiaj rozpoczynają walkę o europejskie puchary. Obie drużyny rozegrają swoje spotkania w drugiej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Medaliki podejmą maltańską Valettę.
23: Jeżeli chodzi o nastawienie, no nie możemy doczekać się meczu. Zespół jest gotowy i głodny gry.
14: Zapewnia trener częstochowskiego zespołu Dawid Kroczek. Początek spotkania w Częstochowie o 18:30. Dwie godziny później GKS Katowice zagra na wyjeździe ze słowackim MSK Żilina. Robert Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire. Nowa drużyna polskiego napastnika przegrała z Interem Miami 2-3.
21: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
22: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
14: Ciepło wróci, tak obiecują synoptycy, no ale nasza cierpliwość na pewno jest ostatnio testowana. Te wyższe temperatury dopiero od soboty, wtedy na zachodzie kraju spodziewane są wartości w okolicach 26-27 stopni, no a jeszcze cieplej ma być w niedzielę. No a ta dzisiejsza aura przyniesie ochłodzenie i deszcz. Na termometrach niemal w całym kraju poniżej 20 stopni, tylko w Rzeszowie 21 kresek. Przelotne opady deszczu, a na wschodzie i północy mogą wystąpić burze.
13: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
21: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
24: A już jutro urlop, także dla tych, którzy już byli na wakacjach. I to się nazywa weekend. A to jest fajny poranek, tu RMF Max.

0: Lajla.
1: Oj, tak to o was ta piosenka, jakby co, wiadomo.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
1: Razem z nami tworzycie atmosferę poranka RMF Max. Za to wam bardzo dziękujemy. 11 minut po godzinie 7.
3: Kiedy jeść jajka, żeby było dobrze? I dlaczego nie tylko na śniadanie?
1: No, a to przepta już nie wiem.
3: No właśnie, bo rano mniej głodu, więcej energii. W porze obiadu to dla koncentracji powinno się zjeść jajko, a wieczorem to, żeby się lepiej zregenerować po ćwiczeniach.
1: Tak, a w pociągu jajko na twardo, opakowane w nawet najbardziej zatłoczonym przedziale, powoduje, że jeździsz w nieco bardziej komfortowych warunkach, nie? Troszkę tak jakby...
2: Słuchasz poranka w RMF Max.
1: Troszkę luźniej się robi dookoła osoby jedzącej. Kolegami mówił.

0: Moonlight i Fordo, to mamy w RMF Max, 20, prawie 20 minut po godzinie 7, czy zimny czwartek, jak w lipcu w Polsce.
1: Tak, zafundowała nam pogoda.
0: Mówią niektórzy, rozgrzewający jak 300 zł wygrane o poranku w RMF Max.
1: Kto ma apetyt na 300 od RMF Max, to w temacie zimnego czwartku się proszę wypowiedzieć SMS-owo pod 3001, wpisując miejsce, w którym jesteście i aktualną temperaturę za oknem.
0: O, proszę bardzo, u mnie dzisiaj jest... Kraków, wolę nie sprawdzać. Dajcie znać koniecznie, to jest dobra temperatura. Wolę nie sprawdzać? Tak, napiszcie inaczej, że jest zimno, ale nie pisząc ile jest stopni. Żeby wszystko było jasne, do tego nazwa miejscowości i możecie zagrać razem z nami i dobrze się bawić, wygrywając 300.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Reklama.
4: No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.

0: wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
6: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
5: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
6: No i tanio.
5: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: A w Gdańsku to jest dzisiaj tak zimno, że zrobiła się mrożona kawa, mimo że nie dodałam lodu, pisze słuchaczka od rana, będąca częścią poranka RMF Max.
1: Z drugiej strony Polski zimno jak w Kieleckiem, a to jednak Bytom.
0: O, a Jędrzejów, pozdrawiamy. Jędrzejów reprezentuje Łukasz. Jak dzisiaj, o, szanowny pan Łukasz.
1: Witamy szanownego pana. Jak u pana dzisiaj sytuacja za oknem?
0: Proszę bardzo.
2: No chłodno. Wróciłem z nocy, tak jak mówiłem, pies nie chciał wyjść na spacer.
0: Mam nadzieję, że nie ciągnąłeś go na siłę, tylko ty wyszedłeś, zrobiłeś co trzeba i wróciłeś, a jemu ułożyło.
1: 300 mamy dla ciebie, Łukasz, do wzięcia w naszej zabawie Wszystkie Pieniądze Świata. Pytać cię będziemy o to, kto ma więcej pieniędzy. Oczywiście w domyśle w przeliczeniu na złotówki. Odpowiadasz tylko imienie, Maśka albo Irek.
0: Tego się nie pomyl, bo jak się pomylisz, to 100 ci z konta wyparuje. Ja mam, słuchaj, 7985 birów etiopskich.
1: A ja mam 5983 równo boliwiano-boliwijskich.
0: Kto ma więcej? Jaśka czy Irek, no?
2: Jak Asia.
1: Dobrze! Z niezachwianą pewnością.
0: Słuchaj, Aśka teraz ma 139 manatów turkmeńskich. Turkmeński manat, bardzo fajne mają banknoty.
1: A Irek ma peso kubańskie, równe 758 takich peso ma w kieszeni. Kto ma więcej?
0: Aśka czy Irek?
2: Irek.
0: Tak się traci 100.
1: Dobra, 200 jeszcze na twoim koncie. Trzecie pytanie przed tobą. Irek ze swoich wakacji przywiózł 41 funtów świętej Heleny.
0: Na miejscu wszystko nieświęte było za te pieniądze, a święta Helena razem ze mną. A Aśka ma, uwaga, rupii seszelskich całe 738.
1: I teraz się skup. Kto ma więcej?
0: Kto ma więcej? No.
1: Dobrze! Brawo, Łukasz.
0: No i Łukasz ma 200. I Irek cię pozdrawia. I Asia też.
1: No.

0: daj. W temacie daj, polecamy zakładkę konkursy na rmfmax.pl. Tam się dzieje dużo wakacyjnej przyjemności. Klikajcie choćby teraz o 18 minut przed godziną 8.
1: Elon Musk ostatnio poszedł do kina.
0: No.
1: Zobaczyć.
0: Super, zobaczył ile kosztuje popcorn i tak sobie kupił.
1: No, kupił sobie,
0: jestem jak Elon Musk, super.
1: Obejrzał Odyseję, tą nową, która właśnie w kinach. No i mu się nie spodobało.
0: O kurczę.
1: I teraz mówi, że on sobie zrobi swoją własną Odyseję, nakręci sobie swoją, taka, żeby mu się podobała.
0: Super, to jest naprawdę mega opcja, fajne życie. Idziesz do kina, nie podoba ci się film, ale masz tyle hajsu, że możesz sobie spokojnie nakręcić taki film, który ci się jeszcze bardziej spodoba.
1: Dokładnie tak.
0: Trzeba Muskowi puścić naszych polskich krzyżaków, nie? Albo chociaż film z wesela. Dla kolegi pytam.
1: Z twojego wesela.
0: Oczywiście, zrobi jeszcze lepszą wersję. Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lodówka Samsung, taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: Też, to poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: zapraszają burmistrz miasta i gminy Ogrodzieniec Anna Filarczyk, partner trasy Wojanek i RMF Max. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
2: I po reklamie.

0: Wow, lato jest tak na maksa, że nawet w Filharmonii zrobiliśmy dobrą imprezę. Alan Walker, Ava Max i Fate. Jaka to jest cudowna nowość.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: Hej, to znowu my ze świata z dobrymi wiadomościami wracamy.
3: Uwaga, wszyscy przyjaciele piesków. Nowy obowiązek podczas spacerów z naszymi czworonożnymi zwierzakami.
0: No trzeba będzie sprzątać, słuchajcie, ale już nie tylko dwójkę jak zwykle, ale także siku. I mówimy serio, naprawdę trzeba będzie sprzątać siku. Kliknąłem w ten artykuł w internetach, żebyście wy nie musieli klikać.
3: No. Tak, to się dzieje już na świecie. Trzeba będzie posprzątać po piesku wszystko, co piesek na spacerze za sobą zostawi.
0: Wiem, że to jest wyzwanie, wiem, że jest trudno, więc teraz... Kto z pieskiem na spacerze musi mieć w Szwajcarii teraz jeszcze butelkę z wodą, że jak pies tam zrobi siku pod krzaczkiem,
3: to ty tą butelką polewasz i trochę to zmywasz, tak?
0: No tak, rozcieńczasz, żeby krzaczek miał łatwiej. I teraz krzaczek będzie podwójnie podlewany i najpierw usychał, a teraz odżyje. Brawo krzaczek.

0: Słuchasz RMF Max, jesteś na bieżąco.
1: Pożar na warszawskim Targówku cały czas komplikuje sprawy.
0: I jeszcze utrudnienia. Utrudnienia na Krajowej Jedynce. Bądźcie razem z nami, by poznać szczegóły wszystkich ważnych porannych informacji.
2: Reklama.
3: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Weekendowe śniadanie w parku Leśny Rembertów. Zapraszamy w sobotę od 10 do 15 do biura sprzedaży mieszkań przy ulicy Chełmżyńskiej 198. Czekamy na Ciebie z kawą, poczęstunkiem, kącikiem dla dzieci i wakacyjną ofertą mieszkań z indywidualnymi rabatami. www.parkleśnyrembertów.pl.
6: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
10: I po reklamie.

0: Długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
5: Czwartkowy poranek w RMF Max. Jest godzina 8. Kinga Nyga. Czas na flash, sport i prognozę pogody. Zaczynamy. Wracamy do pożaru na warszawskim Targówku. Jak informujemy Was od rana, ogień pojawił się w warsztacie i połączonym z nim salonie samochodowym przy ulicy Krasnobrodzkiej. Na miejscu pracuje ponad 30 jednostek straży pożarnej. Nie ma informacji o poszkodowanych.
6: Świadkowie mówią, że gdy ogień trawił salony, słychać było eksplozję samochodów. Spłonęły wszystkie pojazdy wewnątrz i kilka, no około 10 zaparkowanych przed budynkami. Strażacy apelują, by nie zbliżać się ze względu na dym, który może nieść toksyczne substancje do miejsca tego pożaru.
5: Informował Krzysztof Zasada. O poranku monitorujemy też sytuację na drogach. Są utrudnienia na Krajowej Jedynce na odcinku Tychy Bielsko-Biała. W pobliżu miejscowości Kobiór zepsuty samochód ciężarowy blokuje pasy w kierunku Bielsko-Białej. Planowana przez rząd podwyżka opłaty cukrowej uderzy w konsumentów. Tak twierdzą przedstawiciele branży spożywczej i apelują do Ministerstwa Finansów o całkowite odrzucenie projektu. Co dokładnie się w nim znajduje?
7: Resort Finansów chce nie tylko podnieść opłatę, ale i ją rozszerzyć. Parapodatek objąłby również koncentraty w formie stałej, suplementy diety, a także napoje, które mają co najmniej 20% soku.
5: Tyle Igor Skrzypek. IMGW ostrzega przed burzami. Alert pierwszego stopnia wydano dla 14 województw. Chodzi między innymi o mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie czy śląskie. Spontan czy plan? Na koniec flasza sprawdzamy, w jaki sposób organizujecie swoje wakacje. Wyjazdy.
8: Ja tak lubię na bieżąco coś wymyślić, a tak planowanie to jakoś mnie nie jara. Wolę jakoś tak sobie gdzieś pojechać, na przykład w jakieś miejsce i coś na bieżąco wymyślić.
9: Wolę plany, żeby wszystko wyszło po mojej myśli.
10: Raczej planuję.
11: A jak na wakacje wyjeżdżasz, to tam na miejscu te wszystkie atrakcje też spontaniczne?
9: Na miejscu już spontan.
5: A z mieszkańcami Krakowa rozmawiał nasz reporter Przemek Błaszczyk.
12: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
5: Polskie zespoły rozpoczynają dzisiaj walkę o udział w Lidze Konferencji. W Częstochowie Raków zmierzy się z maltańską Valettą, a GKS Katowice zagra na wyjeździe ze słowackim MSK Żylina. Jutro rozpocznie się nowy sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś skład na nowe rozdanie ligowe zaprezentuje w Białymstoku Jagiellonia. Podopieczni Adriana Siemieńca mają za sobą letni obóz przygotowawczy w Austrii.
14: To był miesiąc takiej regularnej pracy. To na pewno na duży plus. Cieszę się, że zdrowie nam dopisywało, by tak utrzymywać to już w sezonie.
5: Mówił trener. Siatkarki Włoch i Brazylii w półfinale Ligi Narodów. Dziś o awans do najlepszej czwórki powalczą Turcja z Kanadą oraz USA z Chinami.
12: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
5: No są takie dni, kiedy najlepiej mówić o pogodzie w czasie przyszłym, bo będzie cieplej, będzie słoneczniej, ale to wszystko przed nami. Najwcześniej te wysokie temperatury w okolicach 26-27 stopni pojawią się w sobotę na zachodzie Polski, a w niedzielę już w całej Polsce ma być naprawdę ciepło. No a dzisiaj, no cóż, będzie przede wszystkim pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, a w 14 województwach obowiązują ostrzeżenia przed burzami pierwszego stopnia. Na termometrach niemal wszędzie poniżej 20.
4: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
15: Bardzo proszę nie narzekać dzisiaj na pogodę, bo dzięki temu, co dzisiaj wydarzy się na niebie, bez względu na to, gdzie jesteśmy, możemy się poczuć dokładnie tak, jakbyśmy w lipcu byli nad polskim morzem. 5 po 8.

0: Kukę 2115 i cała ekipa spod znaku 2115 będzie do zobaczenia na żywo na festiwalu Rap, festiwalu w Bielsku Białej.
1: Rap Południe od 31 lipca do 2 sierpnia, 3 dni imprezy z największymi gwiazdami.
2: Wstawaj!
3: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: Zakładka konkursy na www.rmfmax.pl poleca się na każdą okoliczność zdobywania świetnych prezentów i fajnych nagród, nawet jak słuchacie nas teraz w pracy grubo po urlopie.
1: A to nie koniec dobrych wiadomości. Polska nam urosła i to jest coś, co zawsze cieszy.
0: Jezu, spełnia się sen o wielkiej Polsce.
1: O 433 hektary większej Polsce, wyobraź sobie.
0: To na wakacjach, to się trzeba cieszyć, że my wracamy z wakacji więksi co najwyżej o 2 kilogramy.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF.
1: Chyba ty.
0: No wiadomo.

0: Calvin Harris i Rihanna, nieustające lato na maksa w RMF Max. 20 minut po godzinie 7. Typowa pogoda z Bałtyku. Szkoda tylko, że w Mielcu. Piszą słuchacze, wysyłają nam głosówki. Bardzo wam dziękujemy za wszystkie sygnały, że zimno u was dzisiaj potężnie.
1: U nas też jest zimno, ale muszą być tego jakieś dobre strony.
0: Tak, zabawa, same plusy, odpalona na okoliczność dwudniowego pogorszenia się wakacyjnej pogody. Wszystko to, co dobre, związane z tym, że zrobiło się chłodniej, nagrywajcie w formie głosóweczek za pomocą naszego messengera, RMF Max.
1: Szukamy samych plusów tego zimnego i mokrego lipca. Jak widzicie takie plusy, a na pewno je widzicie, nagrajcie głosówkę i wyślijcie nam na Messengera.
0: Lody się trochę mniej topią.
1: No tak,
0: same plusy, działa, ekstra. Są nagrody, jest Messenger RMF Max, wiecie co robić.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki, super.

0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
4: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
3: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na Was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
6: Uwaga, uwaga! Zapraszamy na wakacje marzeń. Kierunek? MB Motors. W ofercie Mercedes GLA już od 899 zł netto miesięcznie. GLE od 1999 zł netto miesięcznie. A dla firm? Vito i Sprinter z rabatami do 40 tysięcy brutto. Nie zwlekaj! Wakacyjna oferta w MB Motors Janki i Piaseczno jest jak najlepsze last minute. Zarezerwuj swojego Mercedesa już dziś. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
11: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
15: I po reklamie.

0: 29 do 9.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Irek i Asia.
3: Dużym plusem na pewno jest to, taka pogoda jako kurier, że ludzie siedzą w domu, bo jest im zimno, nie chce się wychodzić i doręczalność jest, wzrasta na 100%. Pozdrawiam.
4: Doręczalność.
0: Dużej doręczalności Kamilowi i wszystkim kurierom świata, którzy tworzą ekipę RMF Max. Tego życzymy. Patrząc za okno, pogoda kiepska.
4: Ale są plusy.
0: Same plusy.
5: Jedynym i najważniejszym plusem tej pogody jest to, że już od lata jesteśmy hartowani do tradycyjnej mokrej polskiej jesieni i jak najbardziej do tradycyjnej mokrej zimy.
0: Darek pozdrawia wszystkich już zahartowanych, a dużą torbę ze świetnymi prezentami dostanie od nas Dawid.
6: Plus takiej deszczowej pogody jest taki, że pracuję w firmie, gdzie malujemy balkony, ale jak pada, to nie malujemy, a mamy zapłacone i tak za postojowe.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF.

0: Się nazywa mój ulubiony trener wszystkich wakacyjnych dyscyplin. Morenito.
1: Maravillosa.
0: Morenito, ulala. I na RMF Max 21 minut i godzina 9.
1: Małpy są mądrzejsze niż wszyscy myśleliśmy. Naprawdę. Makaki królewskie zwłaszcza. Są takie nowe badania, które pokazują, że makaki, czyli te małpy, rozumieją geometrię na poziomie dzieci z przedszkola.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: To trzeba małpom dać telefony komórkowe do zabawy, smartfony i wrócą do poziomu małp.
2: Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
4: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
3: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl regulaminie.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
14: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: głowie to już mamy piątek, mimo że to czwartkowy poranek, spędzacie go z RMF Max 9 minut przed 9.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
3: Robert Lewandowski zaliczył wielki debiut na amerykańskiej ziemi wczoraj podczas meczu Chicago Fire z Interem Miami.
0: Mecz straszny, ale nie to.
3: Straszny.
0: Już wiadomo, co poszło nie tak w tym meczu, oprócz interwencji bramkarza, który chciał trafić w piłkę po podaniu obrońcy.
3: I trochę mu się nie trafiło.
0: Ale to wszystko było po coś, Asia, wiesz? Było po to, żeby Robert zatęsknił za reprezentacją, za kadrą, żeby zatęsknił, pomyślał sobie, w tej kadrze to mają grane, no.
3: Robert, tęsknisz już?
0: Tak.
3: Prawda?
0: Przepraszam. Możesz zapytać jeszcze raz?
3: Robert, tęsknisz już, prawda?
0: Dziękuję.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls. A numer bardzo wesoły.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
0: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
0: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
0: No i z darmo.

0: expert.pl.
1: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na Ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa już od 139 900 zł. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Warszawy. Mrówcza 218. Honshi. Feel Premium.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i Ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
6: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
5: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
6: No ale
5: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Uwaga, uwaga! Zapraszamy na wakacje marzeń. Kierunek? MB Motors. W ofercie Mercedes GLA już od 899 zł netto miesięcznie. GLE od 1999 zł netto miesięcznie. A dla firm? Vito i Sprinter z rabatami do 40 tysięcy brutto. Nie zwlekaj! Wakacyjna oferta w MB Motors Janki i Piaseczno jest jak najlepsze last minute. Zarezerwuj swojego Mercedesa już dziś. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
9: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Tak brzmi lato na maksa.
12: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
13: Minęła 9:00, to jest RMF Max Warszawa, Anna Łopuszańska, zapraszam na Flash. A na początek odkrycie policjantów z Sokołowa Podlaskiego. Znaleźli wielką fabrykę klofedronu.
14: W pomieszczeniach były reaktory, specjalistyczny sprzęt umożliwiający masową produkcję oraz potężny magazyn kanistrów z półproduktami. Laboratorium było profesjonalne, bardzo dobrze wyposażone i przygotowane. Policja zatrzymała na miejscu trzech mężczyzn, którym grozi teraz 20 lat więzienia. Polska jest jednym z największych na świecie producentów klofedronu, nie mylić z klefedronem. Chodzi o substancję 3-CMC. Ten narkotyk jest bardzo silnie uzależniający, wywołujący halucynacje, drgawki, lęki, a w połączeniu z innymi najczęściej szybką śmierć.
13: Wyjaśniał Krzysztof Berenda.
15: To jest RMF Max Warszawa.
13: Trwa dogaszanie pożaru przy ulicy Krasnobrodzkiej w Warszawie. Ogień zniszczył budynki salonów i warsztatów samochodowych. Spłonęło wiele aut.
16: Trwa dogaszanie zarzewi ognia. Na miejscu pracuje grupa ratownictwa chemicznego, która bada powietrze i na tą chwilę nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych w powietrzu.
13: Powiedział RMF Max dyżurny operacyjny w warszawskiej Straży Pożarnej Łukasz Wujek. Dzisiaj w RMF Max mówimy o kolejowych inwestycjach w stolicy. Zakończenie jednej z nich ucieszy mieszkańców południowo-wschodniej Warszawy, ale nie tylko.
0: Falenica Wawer to inwestycja już trwa i jest bardzo rozpędzona pomiędzy Wawrem przez Radość, Falenicę do Otwocka. Prace budowlane pewnie łatwo na co dzień zaobserwować. Toczyły się prace nad 20 kilkoma obiektami inżynieryjnymi.
13: Tyle Marcin Mochocki z PKP PLK. Latem wielu mieszkańców Warszawy chętnie spędza urlop nad morzem czy w górach, a to wiąże się z podróżą. Jeżdżąc poza obszarami zabudowanymi w rejonach leśnych i to zwłaszcza po zmroku, trzeba mieć oczy dookoła głowy. Zwierzęta mogą niespodziewanie wybiec na drogę. Policjanci z regionu jak zawsze apelują o rozwagę za kółkiem i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
15: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
13: Dziś na Mazowszu przydadzą się parasole albo przeciwdeszczowe kurtki, bo przez kolejne godziny spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Weźcie to pod uwagę przed wyjściem z domu. Oprócz tego dziś wiatr może dawać nam się we znaki. Słupki rtęci podskoczyły do 16 kreski, a w maksie spodziewamy się 19 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, to nie jest dobrze, bo ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny, więc wielu osobom przyda się kubek kawy.
15: Ciepło, cieplej i pranie szybko schnie. Lato na maksa.
10: Proszę się nie martwić, że nie pojechaliście nad morze, bo dzisiaj dzięki pogodzie w całej Polsce jest jak nad Bałtykiem. Dziękuję.
17: Proszę.
10: Irek Jakubek, Asia Meus, proszę bardzo. To jest wasza poranna ekipa, która wie, że 15 tysięcy złotych to jest kasa, którą można wygrać w RMF Max.
17: www.rmfmax.pl, tam sprawdzajcie swoje szanse.

0: Wow, to jest nowy Robin Schulz w RMF Max Better Times. Tak zaczynamy dzisiejsze czwartkowe. Już to jest bardzo dobra informacja, zwłaszcza dla pracujących. Lato na maksa. Karola Kowalska. Witajcie. Dzień włóczyki, a dzisiaj więc mogą świętować i ci, którzy się włóczą na wakacjach, na urlopie, i ci, którzy się włóczą na przykład od biurka do biurka w pracy. Do 13:00 razem przez czwartek przechodzimy. Bądźcie z RMF Max. Cześć, dzień dobry. RMF Max.
1: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
3: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestium i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestium B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium Nivet, Warszawa, ulica Lotnicza 3/5.
5: Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na Was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
6: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
7: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Na słowo.
10: Na metę.
11: Kamperem.
12: Bez granic.
13: Na lody.

0: RMF Max Warszawa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Ten pan już w blokach startowych przed dzisiejszym koncertem na Stadionie Narodowym, czyli Pitbull w RMF Max się pojawił, taka mała rozgrzeweczka przed wieczorem. To jest Lato na Maxa, to jest RMF Max. Czytam właśnie, że w Tokio upały są, no i władze rekomendują noszenie koszulek z krótkim rękawem i krótkich spodenek w biurach w czasie tych upałów. No ale ten pomysł niestety wywołał sporo kontrowersji. Krytycy uważają, że no niestety niektórzy mogą się czuć nieswojo, oglądając nagie łydki i nagie przedramiona panów. Czyli po prostu mówiąc krótko i dosadnie z obłosieniem. No i widzicie, i u nas, gdyby ktoś miał taki problem, to co? No nawet nie może mieć tego problemu, bo u nas dzisiaj wszyscy w skarpetkach do kolan i w długich spodniach.

0: Jak już wiem, że jesteście blisko radia, bo przy tym numerze nie można być daleko od radia, Michiko w RMF Max, no to przy okazji mam nadzieję, że złapię waszą uwagę, bo ci, którzy mają trójkę w numerze telefonu, i teraz uwaga, każdy sobie myśli, co tam ma w numerze telefonu, ci, którzy mają trójkę, od teraz macie jeszcze więcej, najwięcej o tej porze szczęścia, no i myślę, że trzeba je wykorzystać, bo zaczynamy ekstra rundę bonusową i przez 7 najbliższych minut każdy, kto przyśle do nas hasło Max SMS-em pod 7327 za 3,69 zł zyskuje aż 600 losów, a jeżeli masz w swoim numerze telefonu trójkę, to my to wszystko jeszcze podwajamy. Czyli łącznie aż 1200 szans na zgarnięcie 15 tysięcy złotych albo innych nagród na wakacje od RMF Max. 7327 tutaj, jeśli hasło Max teraz. Przez 7 minut trwa runda bonusowa. RMF Max.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: Szukasz czegoś?
1: Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.

0: Tam nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na Ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa już od 139 900 zł. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Warszawy. Mrówcza 218. Honshi. Feel premium.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Lusem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lodówka Samsung, taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Dziś na Mazowszu przydadzą się parasole albo przeciwdeszczowe kurtki, bo przez kolejne godziny spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Weźcie to pod uwagę przed wyjściem z domu. Oprócz tego dziś wiatr może dawać nam się we znaki. Słupki rtęci podskoczyły do 16 kreski, a w maksie spodziewamy się 19 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, to nie jest dobrze, bo ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny, więc wielu osobom przyda się kubek kawy.

0: To jest fajna muzyczna wycieczka dla tych, którzy jeszcze cały czas przed urlopem. Kyoto, Zalia i Kuban w programie Lato na Maxa. To jest RMF Max. Podobno burze, podobno ulewy, podobno grad. To są ostrzeżenia i to są prognozy na dzisiaj od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. No, czyli krótko mówiąc co, no, piękną mamy jesień tego lata. Więcej o pogodzie już za moment, ale żeby nie było, że lata w ogóle nie ma, jest nowy letni wakacyjny numer od Jennifer Lopez i od Aloka. Dajcie głośniej, bo to jest nowe Everything's Fine w RMF Max.
1: To jest nowość RMF Max. Everything's fine.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: VeloBank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach VeloKantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów VeloBanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. VeloKantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
7: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
9: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Weekendowe śniadanie w parku Leśny Rembertów. Zapraszamy w sobotę od 10 do 15 do biura sprzedaży mieszkań przy ulicy Chełmżyńskiej 198. Czekamy na Ciebie z kawą, poczęstunkiem, kącikiem dla dzieci i wakacyjną ofertą mieszkań z indywidualnymi rabatami. www.parkleśnyrembertów.pl.
11: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max Warszawa, Anna Łopuszańska. Zapraszam na Flash o 10. Zaczynamy za oceanem. Jak Wam mówiliśmy w RMF Max o poranku, Robert Lewandowski zadebiutował w amerykańskiej lidze MLS. Jego nowa drużyna, czyli Chicago Fire, przegrała z Interem Miami 2-3.
14: Jak słychać, na Roberta Lewandowskiego czekali jego fani. Było trochę osób w biało-czerwonych barwach. To głównie Polonia z Florydy. Witamy w Ameryce. Niektórzy przywitali go takimi okrzykami lub napisami na flagach. Niestety, Robert Lewandowski bramki nie zdobył. Grał przez 63 minuty. Potem zszedł z boiska.
13: Relacjonował zza oceanu Paweł Żuchowski.
15: To jest RMF Max Warszawa.
13: W RMF Max Warszawa wracamy do pożaru przy ulicy Krasnodębskiej. Ogień pojawił się około godziny 5, a na miejscu wciąż pracują służby. Stąd apel policji.
16: Prosimy o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy i niezbliżanie się do miejsca, w którym prowadzone są działania ratunkowe.
13: Mówiła Monika Kaczyńska ze stołecznej policji. W wakacje brakuje krwi, ale z pomocą przychodzi rap. Znany raper Floral Bags połączył siły z krwiodawcami, by ruszyć z ogólnopolską akcją Hashtag Rap Oddaje Krew. A więcej o tym, jak uratować komuś życie, powie nasz reporter Przemek Mzyk.
17: Wystarczy do 17 przyjść do Centrum Krwiodawstwa na Saskiej i podzielić się tym cennym lekiem. W zamian czekają wyjątkowe bonusy. Jeżeli chcecie spotkać się z artystą osobiście, oddać krew i pomóc, wpadajcie. A szczegóły znajdziecie na stronie rapoddajekrew.pl. Co dzieje się na miejscu, o tym będziemy mówić dzisiaj w RMF Max Warszawa.
13: Tyle Przemek Mzyk. Daje dostęp do niezbędnej opieki medycznej podczas pobytu m.in. w krajach Unii czy EFTY. Mowa o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego, którą warto wyrobić przed zagranicznym wyjazdem. A informacje o tym, jak i gdzie to zrobić, znajdziecie na stronie Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Pochmurne i deszczowe, takie będzie czwartkowe popołudnie na Mazowszu, ale według meteorologów gdzieniegdzie mogą jeszcze wystąpić przejaśnienia. Ale czy tak będzie? Czas pokaże. Słupki rtęci oscylują w okolicy 16 kreski, a w maksie mają podskoczyć do 19 na plusie. Ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny, więc wiele osób może potrzebować mocnej czarnej kawy, latte czy cappuccino. Dziś trochę wieje, co ma pozytywny wpływ na jakość powietrza w Warszawie.
18: Jeśli o tej porze szukacie swoich ulubionych wakacyjnych numerów, świetnie się składa. Mamy je wszystkie. Gips, Kukon i Jonathan na początek 10:00.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

David Guetta i Alok grają najlepiej na świecie po 10 w RMF Max. To jest Lato na Maxa. No i historia jest taka, że paliwo poszło w górę drogą, znowu jest na stacjach i mówię o tym dlatego, żeby móc wam też powiedzieć, że można to zmienić. To znaczy cen paliw nie zmienimy, ale można zmienić to uczucie, z jakim podjeżdżamy pod dystrybutor. No i można też zmienić takie nasze standardowe zakupy na stacji benzynowej, bo można podejść do kasy i powiedzieć: tam było do pełna, a nie, że poproszę za 5 dyszek. Słuchajcie, 15 tysięcy złotych na wakacyjne wydatki, między innymi na wakacyjne paliwo, a wiadomo, że tego wyjeżdżamy całkiem sporo latem. 15 tysięcy czeka w RMF Max. A żeby było łatwiej je zgarnąć, no to zapraszam do rundy bonusowej. Od teraz, przez najbliższych tylko 10 minut razy 470 pomnożę każde jedno zgłoszenie, które dostanę od was przez rmfmax.pl. Tu możecie wejść, albo można się zgłosić SMS-em. Hasło Max wysyłasz na numer 7327 za 3,69 zł.

Robi wakacje i to niezależnie od tego, czy słuchamy w pracy, czy na urlopie. Zokaria i Andy Dust w połowie 11 w programie Lato na Maxa. Fajnie, że słuchacie tutaj RMF Max. No i jeśli ktoś akurat planuje cały czas jeszcze urlop i wakacje, to okazuje się, że wcale w Polsce nie musi być taniej niż za granicą. Ceny hoteli i restauracji są niższe niż u nas w aż 9 europejskich krajach. Taniej niż w Polsce wypoczniemy m.in. w Portugalii, słuchajcie, ale też m.in. w Bułgarii, w Albanii, czy m.in. w Czechach. Także zanim się wybierzemy nad Bałtyk, to zastanówmy się, bo są takie miejsca w Europie, gdzie można się poczuć jak taki prawdziwy niemiecki turysta emeryt. Wydawać i się niczym nie przejmować. Marzenie.

0: RMF Max, nie tylko Ariana Grande, ale też nowa Ariana Grande i jej nowy numer Hate That I Made You Love Me. To jest lato na maksa, wakacyjne i Talo Disco zagrał was już za moment. Wcześniej prognoza pogody, sprawdzamy ciepło, zimno, czy tak w sam raz będzie w najbliższych godzinach. RMF Max.
1: Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
2: Zgarniasz
3: 15 tysięcy złotych!
4: Ja nie mogę!
1: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
10: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
11: Mamo, tato, zobaczcie te stroje!
12: To pokaz barokowych kreacji.
13: A już za chwilę widowiskowy wjazd króla i prezentacja całego dworu.
11: Serio? I my też możemy dołączyć do zabawy?
12: Oczywiście, podczas tańców dworskich.
13: A dla miłośników historii, największa grupa rekonstruktorów, pokazy musztry i opowieści o wielkich odkryciach.
12: Zabawa i emocje tylko podczas Tauron Letniego Festiwalu Tajemnic Barokko już 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
11: Szczegóły na letnifestiwaltajemnic.pl.
14: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Na mazowieckim niebie sporo chmur i jeszcze popada, ale miejscami pojawią się też krótkie przejaśnienia. Na termometrach w Warszawie maksymalnie 19 stopni, ale na razie słupki rtęci oscylują w okolicy 17 kreski i do tego towarzyszą nam podmuchy zachodniego wiatru. Jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, to nie jest dobrze, bo ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny, więc dziś must have to nie tylko parasol albo przeciwdeszczowa kurtka, ale też mocna kawa.
1: RMF Max Warszawa.

Zabiorę cię tam, czyli panowie Fukaj i Vito Bambino w programie Lato na Maxa tuż przed południem. Przed nami kolejna okazja, żeby na przykład Vito Bambino zobaczyć na żywo, na koncercie. Bilety na wydarzenie, na festiwal, na którym Vito Bambino się między innymi pojawi i to już jutro, do zdobycia już dzisiaj po 17 w kanale nadawczym. Max. Ale zanim popołudnie, to jeszcze przedpołudniowo Alabama Ten w RMF Max. Dajcie głośniej.

0: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Niwet, Warszawa, ulica Lotnicza 3/5.
4: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
5: Droga z Warszawy do Zielonej Góry wiedzie przez chmury. Aż 2 połączenia dziennie z Warszawy. Atrakcyjne ceny biletów i komfort podróży, który pozwala oszczędzać to, co najcenniejsze. Twój czas. Podróż służbowa, a może spontaniczny weekendowy wypad. Zamień długie godziny za kierownicą na niespełna godzinę wygodnego lotu. Warszawa, Zielona Góra, Babimost. Bliżej niż myślisz.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: I po reklamie.
11: Na zegarach 12, słuchacie RMF Max Warszawa, Anna Łopuszańska, zapraszam na Flash. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio spotkał się na Filipinach z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. Rozmawiali o wojnie w Ukrainie. To bardzo krwawa wojna. Rosja doświadcza teraz uderzeń głęboko na swoim terytorium. To coś, czego nie widzieliśmy. Rosjanie tracą od 5 do 6 tysięcy żołnierzy tygodniowo. Wyzwaniem jest zakończenie, które obie strony mogą zaakceptować. Próbowaliśmy i będziemy nadal próbować znaleźć jakiś kompromis, który to umożliwi. Jesteśmy gotowi odegrać tę rolę, jeśli pojawi się taka możliwość. Wyraziliśmy to dzisiaj i wyrażaliśmy to w przeszłości. Mówił Marco Rubio.
12: To jest RMF Max Warszawa.
11: Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie pijanej lekarki z Pułtuska. Kobieta miała ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie i przyjęła ponad 20 pacjentów.
13: Śledczy uznali, że medyczka nie naraziła chorych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia i to zdecydowało o umorzeniu. Lekarka uniknie kary więzienia, ale nie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Oficjalne postępowanie wyjaśniające w jej sprawie wszczął już okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej w Warszawie. Kobieta została natychmiast odsunięta od pracy w szpitalu.
11: Tyle Przemek Mzyk. W Warszawie sporo się dzieje, także jeżeli chodzi o inwestycje kolejowe i o tym mówimy Wam od rana na naszej antenie. Trwają przygotowania do rozpoczęcia modernizacji Warszawy Wschodniej.
14: Częścią zakresu prac wykonawcy jest opracowanie tak zwanych projektów wykonawczych. Jego zadaniem jest to skończyć w ciągu 6 miesięcy.
11: Mówił Marcin Mochocki z PKP PLK. Przed nami Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko 2026. Moc atrakcji dla starszych i młodszych miłośników historii, ale nie tylko, już 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ w Wałbrzychu. Mamy dla Was bilety na to wydarzenie, więc wbijajcie na rmfmax.pl w zakładkę Warszawa. W kolejnych godzinach w Warszawie będzie pochmurno i deszczowo, ale możemy też liczyć na chwilę ze słońcem i błękitem nieba. Na termometrach maksymalnie 19 stopni i od rana towarzyszy nam zachodni wiatr, co pozytywnie wpływa na jakość powietrza w regionie. Dziś przydadzą się nie tylko parasole, ale też mocna czarna kawa z cukrem lub duże cappuccino, bo ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny, co daje się we znaki nie tylko meteopatom.
15: Ostatni dzień lata. Nie, spokojnie, nie teraz, do końca lata jeszcze dużo czasu zostało, ale tak nazywa się nowy numer od Igo i Gipsa, który mam dla was w RMF Max na starcie tego czwartkowego popołudnia. Karola Kowalska i Lato na Maxa do 13:00.

Trio i numer, które robią nam wakacje, Bausa i bujające Magnetic w programie Lato na Maxa. Po 12 na zegarach, słuchajcie, ja sobie przed chwilą przeglądałam naszą bazę radiową i wpadłam na taki numer i na taki pomysł przy okazji, że muszę się nimi z wami podzielić. Lady Marmalade już teraz w RMF Max. Max!

0: rundę bonusową i zabawę w szczęśliwy numerek przy okazji. Krótko mówiąc, jeżeli masz w swoim numerze telefonu 2 i 3, to masz na maksa dużo szczęścia i to jest twój moment, twoja chwila, żeby wysłać hasło Max na numer 7327. Tutaj też hasło Max SMS-em za 3,69 z VAT-em i wchodzisz do gry. I uwaga, od teraz razy 650 mnoże każde twoje zgłoszenie, a dodatkowo, jeżeli masz tą wspomnianą 2 i 3 w numerze telefonu, to ja mnożę, to sojusz mnożę, czyli podwajam ten mnożnik 650, czyli krótko mówiąc, masz aż 1300 szans więcej niż wszyscy pozostali na to, żeby zgarnąć 15 000 złotych od RMF Max. Nie czekaj, bo ta ekstra runda bonusowa i szczęśliwy numerek czekają tylko przez 7 najbliższych minut. 7327, ślij hasło Max. Jeśli 2 i 3 nie masz w numerze telefonu, to też możesz grać, bo tobie każdego SMS-a, każde zgłoszenie pomnożę razy 650. Ślij Max na 7327. Max.
1: Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
2: Zgarniasz
1: 15 000 złotych!
3: Ja nie mogę!
1: Kasa de Palma. Wygraj 15 000 złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
12: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
13: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
14: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
15: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
16: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
17: I po reklamie.

Energicznie i kolorowo Shakira i Die Die w programie Lato na Maxa. Tego nam właśnie potrzeba w czwartek. To jest RMF Max. Warszawski Ogród Zoologiczny ostatnio poszukiwał imienia dla najmniejszego jelenia świata, samiczki pudu południowego, która przyszła na świat właśnie w Warszawie. Internauci zostali poproszeni o wybór imienia, no i słuchajcie, nikt się tego nie spodziewał, ale poszli internauci na rekord. W plebiscycie wzięło udział blisko 50 tysięcy osób i to z całego świata. Ostatecznie samiczka pudu południowego dostała imię Sasanka. No i coś mi się wydaje, że będzie gwiazdą na całym świecie, także jeżeli jedziecie na wakacje za granicę, to trzeba się przygotować, że już nie tylko będą wołali za wami Lewandowski, Lewandowski, jak się dowiedzą, że jesteście z Polski, ale też będą wołali pewnie Sasanka, Sasanka.

0: zaproszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Małpy są mądrzejsze niż wszyscy myśleliśmy. Makaki, czyli te małpy, rozumieją geometrię na poziomie dzieci z przedszkola.
3: Naprawdę?
2: Tak.
3: To trzeba małpom dać telefony komórkowe do zabawy, smartfony i wrócą do poziomu małp.

0: ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce, od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na Grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
5: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
13: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
14: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: Jak rozgrzana łąka.
18: Jak ognisko na działce.
17: Jak wypad na wodę.
19: Tak brzmi lato na maksa.
20: RMF Max.
21: Warszawa 95 i 8 FM.
22: W kolejnych godzinach w Warszawie będzie pochmurno i deszczowo, ale możemy też liczyć na chwilę ze słońcem i błękitem nieba. Na termometrach maksymalnie 19 stopni i od rana towarzyszy nam zachodni wiatr, co pozytywnie wpływa na jakość powietrza w regionie. Dziś przydadzą się nie tylko parasole, ale też mocna czarna kawa z cukrem lub duże cappuccino, bo ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny, co daje się we znaki nie tylko meteopatom.
23: RMF Max.
24: RMF Max Warszawa.

Ale on robi klimat i to niezależnie od tego, co mamy za oknami, czy lato, czy jesień, która udaje lato. Oskar Cymzi cały czas w programie Lato na Maxa. Za chwilę dwa numery, jeden, który bardzo dobrze znacie, a drugi, którego jeszcze prawdopodobnie nie kojarzycie aż tak dobrze, ale obiecuję, że na pewno go polubicie. Nowy Axwell, Whatever Turns You On, tuż przed godziną 13, potem Sugar Babes, a ja życzę wam dobrego popołudnia. Karola Kowalska, to było Lato na Maxa. Pa!

0: przed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A kostka masła Extra Farm Milk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz jedynie złoty 99 przy zakupie 3 sztuk.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
8: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie produkty CIF i Domestos. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka. Codziennie.
13: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Warszawa, Anna Łopuszańska. Zapraszam na Flash o 13. Policja namierzyła grupę dziecięcych hakerów oferujących przeprowadzanie cyberataków za pieniądze. Teraz zajmie się nimi sąd rodzinny.
1: Zbada, za co konkretnie powinni odpowiedzieć małoletni w wieku od 12 do 16 lat. Czy tylko oferowanie pomocy w przeprowadzaniu cyberataków, czy może także za przeprowadzanie takich akcji? Policjanci z CBZC ustalili jedynie tożsamość tych dzieci. Zabezpieczyli 13 komputerów, 9 telefonów komórkowych i nośniki danych, które będą teraz poddane analizom. Małoletni wpadli, bo w sieci promowali swoje usługi i narzędzia umożliwiające przeprowadzenie cyberataków. Za te usługi oczekiwali wynagrodzenia.
0: Tyle Krzysztof Zasada.
2: To jest RMF Max Warszawa.
0: Jedna z najbardziej tajemniczych nieruchomości w Warszawie, tak zwane Szpiegowo, w końcu przestanie straszyć. W planach jest modernizacja kompleksu przy ulicy Sobieskiego, o czym mówimy Wam od rana na naszej antenie. Warszawa zyska 180 mieszkań komunalnych i odzyska zdegradowany teren.
3: Zwycięska praca zakłada modernizację istniejącego głównego budynku i budowę w tym obiekcie 122 mieszkań. Kolejne 58 lokali ma powstać w nowym budynku, który powstanie po wyburzeniu dwóch istniejących budynków.
0: Mówiła Marzena Gawkowska ze Stołecznego Ratusza. W wielu miejscach stolicy prowadzone są remonty. Wkrótce prace rozpoczną się także na skrzyżowaniu Idzikowskiego i Alei Witosa.
4: Ważne skrzyżowanie, bo łączy różne części Mokotowa. Też ważne skrzyżowanie w układzie wschód-zachód.
0: Mówił Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich. Lubicie spędzać czas aktywnie? No to musicie wpaść do parku trampolin Stacja Grawitacja na Ochocie, gdzie czeka na Was moc atrakcji. Między innymi strefa parkour, strefa sportowa czy ścianki wspinaczkowe. W RMF Max mamy dla Was zaproszenia, które możecie wykorzystać do końca sierpnia, więc wbijajcie na naszą stronę w zakładkę Warszawa. Dziś pogoda na Mazowszu raczej nie nastraja optymistycznie. Co prawda gdzieniegdzie możemy liczyć na krótkie chwile ze słońcem, ale w większości regionu jest pochmurno. Jeszcze może popadać. Na termometrach w Warszawie w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 19 na plusie, a zachodni wiatr w porywach może dąć z prędkością 45 km na godzinę. Ciśnienie jest niskie, a biometr ma niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie i daje się we znaki nie tylko meteopatom.
5: Lato i wszystko gra, a z tym numerem w tle to gra jeszcze bardziej.
6: Bez pośpiechu, nostalgicznie, chwila tylko dla Was z RMF Max.
5: Mały piątek, czyli czwartek, witamy się w składzie Karina Nicińska
6: i Dawid Miązek, i tak do 17 razem z Wami.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Słuchajcie, wjeżdża taka nuta i trzeba troszeczkę, chociaż minimalnie, nawet siedząc, ale bioderkami jednak poruszać. Ina i Morenito w RMF Max. Jest okazja do tańczenia, a u nas jest okazja do zgarnięcia pieniędzy. Niezmiennie Casa de Palma. W tym tygodniu już rozdaliśmy 15 tysięcy złotych i mamy nadzieję, że zrobimy to ponownie dzisiaj na przykład.
1: W szczególności, że słuchajcie, ja mam dzisiaj urodziny.
0: Które urodziny?
1: I nie będę ukrywać, że ja mam dzisiaj gest, więc moi drodzy, zwiększam w tym momencie waszą szansę na zgarnięcie 15 tysięcy złotych, uwaga, 580 razy! Czyli ty wysyłasz jednego SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 369, a ja go szybko mnożę 580 razy.
0: Z okazji 580 urodzin Karina taką promkę wam daje. Słuchajcie, rmfmax.pl albo 7327 hasło MAX, runda bonusowa potrwa tylko 8 minut, więc naprawdę szybciutko te smartfony w dłoni.
1: Hasło MAX pod 7327, no dobra, chyba że jesteście bliżej klawiatury, to rmfmax.pl też może być.
0: 15 tysięcy złotych jest do wzięcia.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 7,99 za kilogram. Kaufland.
7: Anka, masz już plany na pierwszy weekend sierpnia?
8: Jasne! Jadę na Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko do Zamku Książ.
7: Ten z pokazami mody barokowej i tańcami dworskimi.
8: Tak, będą też lekcje etykiety, królewskie inscenizacje i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny.
7: Brzmi jak prawdziwy barok.
8: Do tego animatorzy oraz opowieści o wielkich odkryciach. Tego nie można przegapić.
7: Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
8: Szczegóły i bilety na letnifestiwaltajemnic.pl.
9: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
11: To pewne.

0: Megapaka oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Na imprezę.
3: Na siebie.
2: Na chillowanko.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Warszawa 9.

0: zapędziliście się w czwartek w robocie i nie zdążyliście wypić jeszcze tej drugiej, trzeciej kawy, no to nie ma sprawy. Oni to zrobili po prostu za was muzyką. Justin Bieber i Nicki Minaj w RMF Max.
1: Kofeina w dudkach. A żeby jeszcze podgrzać emocje troszeczkę, to my mamy dla was taką zabawę, w której myślę, szybciutko się odnajdziecie. Słuchajcie, mamy taką propozycję. Napiszcie nam, jak powiedzieć coś komuś, koledze w pracy, ale tak jak powiedziałaby to twoja matka.
0: Nie matka, tylko mamusia.
1: Mamusia, oczywiście, mama. No. W każdym razie...
0: Messenger RMF Max do waszej dyspozycji, możecie też nagrać głosówkę. W naszym przypadku te wystarczy, żebym ci powiedziała, a raporty zrobiłeś?
1: Tylko chodzę i za wami wszystkimi poprawiam.
0: A ta kawusia, to przepraszam, po kawusi ta szklanka, to co, sama się wyniesie, tak?
1: Nóg dostanie i się wyjdzie do kuchni, tak? Słuchajcie, dajcie znać, jakby to wyglądało, jakbyście się komunikowali z kolegami z pracy, tak jakby wasza mamusia to mówiła. 3001 albo Messenger RMF Max. Jakieś gadżety pod ręką dla was mamy.
0: No bo z ojcem to wiadomo, nie? No nie wiem, no szefa spytaj.

0: Nawet Robin Schulz i Barbs już wiedzą o tej pogodzie w Polsce, skoro nagrywają takie hity. Better Times, no my też czekamy na te dużo lepsze czasy w prognozie pogody.
1: Ja dzisiaj wychodząc z domu, kojarzysz taką scenę z filmu Nic Śmiesznego, jak...
0: Z Czarkiem Pazurą?
1: Z Czarkiem Pazurą, jak wysiada z dworca kolejowego w Łodzi i mówi Łódź!
0: Kojarzę.
1: No to ja dzisiaj wychodząc z domu miałem takie Lipiec!
0: A więcej o tym, co w prognozie pogody w naszej okolicy już za chwilę w RMF Max. Zostańcie z nami.
1: A po prognozie będzie Daria Zawiało. Hej, hej.
2: Max. Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.

0: sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda Blok 1 kg Pilos, cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
6: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: I po reklamie.
9: Na lody, na plażę z ekipą.
10: Leżąc.
9: Na chillowanko.
10: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
11: RMF Max.
12: Warszawa 95 i 8 FM.
13: Dziś pogoda na Mazowszu raczej nie nastraja optymistycznie. Co prawda gdzieniegdzie możemy liczyć na krótkie chwile ze słońcem, ale w większości regionu jest pochmurno. Jeszcze może popadać. Na termometrach w Warszawie w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 19 na plusie, a zachodni wiatr w porywach może dąć z prędkością 45 km na godzinę. Ciśnienie jest niskie, a biometr ma niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie i daje się we znaki nie tylko meteopatom.

0: diemowa religia. New Religion, Bibi Rexha i Faithless w RMF Max tuż przed godziną 14.
1: Ja mam wrażenie, że w te wakacje naszą ulubioną nową religią jest patrzenie na ceny paliw, jak one tak, wiesz, skaczą w górę, w dół i tak dalej. To nie tylko kierowca, ale te wszystkie passenger princess również. Po prostu to jest jedyne zadanie, które macie w trakcie jazdy na przykład na wakacje. No i tutaj, drodzy kierowcy, chyba nie będziemy mieć dla was najlepszych informacji za chwilę w najnowszym fleszu. No ceny ropy znowu w górę.
0: Także będzie drożej.
1: A kiedy będzie taniej?
0: Już było. Bledka i tańcz.
1: No bo co nam pozostało?

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jak coś, to zapraszam do mnie. W sobotę będę robił jagodzianki. Wstaniecie za free. Let's go!
2: Więc rozumiecie. Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17:00 RMF Max. Take me
0: with you. Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
3: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Weekendowe śniadanie w parku Leśny Rembertów. Zapraszamy w sobotę od 10 do 15 do biura sprzedaży mieszkań przy ulicy Chełmżyńskiej 198. Czekamy na ciebie z kawą, poczęstunkiem, kącikiem dla dzieci i wakacyjną ofertą mieszkań z indywidualnymi rabatami. www.parkleśnyrembertów.pl.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: Też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: Wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: I po reklamie.
2: Na randkę.
3: Na dziko.
4: Na słońce.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: MFMAX. Warszawa 95 i 8 FM.
6: Na zegarach 14, słuchacie RMF Max Warszawa, Anna Łopuszańska. Zapraszam na flash. Amerykanie znów zaatakowali Iran, a jemeńscy rebelianci Huti, saudyjskie tankowce. To wszystko odbija się na cenie ropy.
7: Słupki znów pną się w górę i to błyskawicznie. Baryłka ropy Brent jest już wyceniana na $98. To najwięcej od początku czerwca, ale wtedy obowiązywał pakiet CPN, więc ceny na stacjach paliw nie uderzyły w kieszenie kierowców aż tak mocno. Teraz coraz bardziej realne są ceny na poziomie około 8 zł za litr benzyny 95 i wyraźnie powyżej 8 zł za litr oleju napędowego.
6: Tyle Igor Skrzypek.
0: To jest RMF Max Warszawa.
6: W Warszawie odbyła się konferencja poświęcona inwestycjom wzmacniającym bezpieczeństwo państwa, samorządów i gospodarki. Wziął w niej udział także wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności jest finansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, a jego wartość to 23 miliardy złotych. Województwo mazowieckie ma szansę być jednym z głównych beneficjentów programu dzięki rozbudowanej infrastrukturze i silnemu zapleczu technologicznemu. Dzisiaj w RMF Max jesteśmy przed Centrum Krwiodawstwa przy ulicy Saskiej. Od rana trwa tam akcja Rap Oddaje Krew. Aby wesprzeć zbiórkę, wystarczy oddać cenny lek i zarejestrować się na stronie rapoddajekrew.pl.
8: Krwi niestety się nie da wyprodukować, a potrzebna jest zawsze.
9: No i przede wszystkim za oddanie krwi są i czekolady od Centrum, no i są jeszcze bonusy od nas, także w ogóle super.
10: Ja jestem Floral Bugs, a dziś jesteśmy na Rap Oddaje Krew.
11: Zapraszamy na Saską Kampę.
10: Tak jest.
9: Zapraszam serdecznie, jest trochę magii, jest trochę rapu, każdy znajdzie coś dla siebie.
6: Tyle Paweł Skopowski z Metal słucha rapu i magik Rafaela Labrudziński, a rozmawiał z nimi warszawski reporter RMF Max Przemek Mzyk. Dodajmy, że akcja potrwa do godziny 17. To czwartkowe popołudnie humory mogą być kiepskie. Nie tylko dlatego, że ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny, ale też przez pogodę. Na Mazowszu jest szaro, buro i ponuro, ale gdzieniegdzie możemy liczyć na chwilę ze słońcem i błękitem nieba. Słupki rtęci dobiły do dzisiejszego maksa, czyli 19 kreski, ale przez podmuchy z zachodu może nam się wydawać, że jest trochę chłodniej. Według prognoz wieczorem temperatura spadnie do 15 stopni Celsjusza.
12: Ten hit na maksa dedykujemy wszystkim osobom, które włączają automatyczną odpowiedź na swoim mailu. Nie będzie mnie do wtedy i wtedy. Pozdrawiam.
13: Pozdrowionka, Dabdok, Spezo i Zark, How Does It Feel? To jest lato i wszystko gra Karina Nicińska.
12: Dawid Miązek do 17 z wami. Yeah.

0: się człowiek rozmarzył. Save my love, Kygo, Khalid i Griffin w RMF Max.
1: A propos rozmarzania, no to są takie rzeczy, które bardzo chcielibyśmy dzisiaj usłyszeć. Na przykład, nie wiem, na przykład o, proszę, tu jest podwyżka dla ciebie. Masz tu 2000 więcej.
0: Albo szef rządu wychodzi i mówi, od dzisiaj 50 dni urlopu.
1: Dla wszystkich, tak. I paliwo jeszcze, 30% w dół. Albo na przykład bardzo chcielibyśmy dzisiaj usłyszeć.
0: Na przykład coś takiego. Zgarniasz
1: 15 000 złotych!
2: Ja nie mogę!
1: No słuchajcie, ale w tym to musicie nam już pomóc. To sami tego nie ogarniemy.
0: Samo się nie zrobi, dokładnie. Najpierw trzeba wejść na rmfmax.pl i zostawić swoje zgłoszenie. No chyba, że po prostu wiecie, macie telefon pod ręką, coś tam, jakaś lista zakupów. A i co? Wpisujecie hasło Max pod 73.

0: 1099 z kodem rabatowym taniej. Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
1: Na paznokcie.
0: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk. Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
0: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
3: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: Też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na Ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa już od 139 900 zł. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Warszawy. Mrówcza 218. Honshi. Feel premium.
9: I po reklamie.
10: Na rower.
11: Na koncert.
12: Na spacer.
13: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: RMF Max. Warszawa 95

0: Błysk, Dawid Podsiadło w RMF Max, bo jak mama powiedziała, że ma być na błysk, to ma być na błysk.
1: Dokładnie, a dzisiaj między innymi pytaliśmy was o to, jak tam powiedzieć coś do kolegi bądź koleżanki w pracy, ale tak wiecie, po mamusiowemu. No i proszę bardzo.
0: Paulina nawet nam tu dwie głosóweczki podesłała.
2: Poczekaj tylko, aż szef wróci, to zobaczysz. Nie siedź tak blisko komputera, bo oczy sobie popsujesz.
0: A propos siedzenia przed komputerem?
1: To jeszcze Rafał.
3: A ty siedzisz po cały dniach, gapisz się w ten monitor, a i tak z tego nic nie wychodzi.
1: Myśli każdego projekt menadżera w dwóch trzecich projektu.
0: A teraz o tym, jak szef by powiedział do nas coś jak mamusia.
4: Do 60, ja decyduję za ciebie.
0: I do Samo emerytury życie. Nie waż się na mnie podnosić głosu. Słuchajcie, gadżety RMF Max lecą, ale jak macie jeszcze pomysły, co mógłby kolega z pracy do nas powiedzieć po mamowego, albo my do szefa, albo szef do nas.
1: Dajcie nam znać na Messengerze RMF Max w głosówce albo pod 3001.
0: Koszt jak za zwykłą wiadomość.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama. Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
1: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
0: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
6: Studiujesz albo kończysz naukę?
7: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
6: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
7: To Eurotipy.
6: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
7: Zaliczyć kursy, praktyki?
6: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
7: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl.
6: Albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
7: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
6: Akcje stworzone we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Na luzie.
14: Bez granic.
13: We dwoje.
14: Zawsze na maksa. Lato na maksa.

W to czwartkowe popołudnie humory mogą być kiepskie. Nie tylko dlatego, że ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny, ale też przez pogodę. Na Mazowszu jest szaro, buro i ponuro, ale gdzieniegdzie możemy liczyć na chwilę ze słońcem i błękitem nieba. Słupki rtęci dobiły do dzisiejszego maksa, czyli 19 kreski, ale przez podmuchy z zachodu może nam się wydawać, że jest trochę chłodniej. Według prognoz wieczorem temperatura spadnie do 15 stopni Celsjusza.

0: No trudno się nawet przy tym troszeczkę nie uśmiechnąć. Dancing in Love, Alan Walker i Meek w RMF Max. I a propos miłości, to wiemy, gdzie dzisiaj jej w kraju zabrakło.
1: I a propos tego, że trudno się przy tym trochę nie uśmiechnąć. Otóż aktywiści ostatniego pokolenia obrzucili sztucznymi odchodami butik Małgorzaty Rozenek i dom Andziak z influencerki. Tak, bo protestują przeciwko konsumpcjonizmowi, który jest promowany przez właśnie Rozenkową, przez Andziak i tak dalej.
0: Ja się tak zastanawiam, że w tym momencie pewnie nasza grupa słuchaczy RMF Max podzieliła się na tych, którzy skupili się albo na Rozenek, albo na Andziak, albo na tych sztucznych odchodach.
1: A tak myślę, że influencerki bardzo się przejęły tym atakiem aktywistów. Teraz nagrają 4 filmy o hejcie i zrobią z tego 6 płatnych współprac.
0: A jeżeli wy macie ochotę od tego wszystkiego, od tego zgiełku po prostu odpocząć, to teraz kilkanaście minut
1: aktywistów.
0: Dobrych hitów na maksa specjalnie dla was. Adam Port w tym momencie i Move, a już za chwilę najnowszy flash.
1: I pogoda punktualnie o 15.

0: reklama.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lodówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Uwaga, uwaga! Zapraszamy na wakacje marzeń. Kierunek? MB Motors. W ofercie Mercedes GLA już od 899 zł netto miesięcznie. GLE od 1999 zł netto miesięcznie. A dla firm? Vito i Sprinter z rabatami do 40 tysięcy brutto. Nie zwlekaj! Wakacyjna oferta w MB Motors Janki i Piaseczno jest jak najlepsze last minute. Zarezerwuj swojego Mercedesa już dziś. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
3: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Niwet, Warszawa, ulica Lotnicza 3/5.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
14: I po reklamie.
15: Jak długi dzień pełen słońca.
16: Jak wypad nad wodę.
17: Jak ognisko na działce.
18: Tak brzmi lato na maksa.
19: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
20: To jest RMF Max Warszawa. Anna Łopuszańska. Zapraszam na Flash o 15. Nauka i wojsko łączą siły, rusza program Perun. Dziś podpisano umowy na prawie 30 projektów wartych ponad 750 milionów złotych. Chodzi przede wszystkim o drony i inne nowoczesne technologie, nad którymi na potrzeby polskiego wojska pracują nasi naukowcy.
21: Praktyczne rozwiązania i to te najnowocześniejsze. Te umowy to także taki wielki zastrzyk pomysłów, pieniędzy, energii ludzkiej, talentów ludzkich w polskie technologie dla polskich firm, dla polskich instytutów naukowych, polskich naukowców. To jest dla nas niezwykle istotna rzecz,
20: mówił premier Donald Tusk.
19: To jest RMF Max Warszawa.
20: Modernizacja stacji Warszawa Wschodnia czy rozbudowa linii do Wawra. Dziś od rana mówimy Wam o kolejowych inwestycjach w stolicy. Na mapie miasta wkrótce pojawi się też nowy przystanek.
22: Podpisaliśmy umowę na budowę przystanku Warszawa Ulrychów w okolicy Jelonek, Bemowa, w okolicy Centrum Handlowego.
20: Tyle Marcin Mochocki z PKP PLK. Rozstrzygnięto konkurs na modernizację Szpiegowa. Obiekt przy ulicy Sobieskiego 100 nie dodawał uroku okolicy, ale wkrótce to ma się zmienić. Powstaną tam m.in. mieszkania komunalne.
23: W budżecie miasta są zabezpieczone środki na te inwestycje w wysokości ponad 132 milionów złotych.
20: Tyle Marzena Gawkowska ze Stołecznego Ratusza. Nietypowy gość pojawił się dziś w jednym z domów w Wólce Kozodawskiej koło Piaseczna. Zwierzę dostało się do środka przez okno i częściowo zniszczyło znajdujące się w domu meble. Na szczęście działania służb przebiegły sprawnie i nikomu nic się nie stało. Łoś o własnych siłach opuścił gospodarstwo i wrócił na łono natury. Lato w Teatrze Kamienica to wiele teatralnych hitów, a my mamy dla Was zaproszenia na spektakl Petarda, który odbędzie się 28 lipca. Chcecie je zdobyć? To wejdźcie na rmfmax.pl w zakładkę Warszawa, gdzie znajdziecie więcej informacji.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
5: Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Raków i GKS rozpoczynają eliminację do piłkarskiej ligi konferencji. Drużyna z Częstochowy podejmie u siebie maltańską drużynę FC Valletta. To spotkanie o 18.30. O 20.30 w drugiej rundzie eliminacji ligi konferencji GKS Katowice zagra na wyjeździe ze słowackim klubem MSK Żilina.
6: Dojechaliśmy do Europy. No, to jest rzecz wyjątkowa i bardzo się z tego cieszę. Jestem dumny z zespołu, z klubu, ze wszystkich i czekam z niecierpliwością. Z takim samym podekscytowaniem jak w tym 2011 roku. To się nie zmieniło.
5: Mówił trener Rafał Górak, który zadebiutował w roli trenera GKS-u dokładnie 15 lat temu. Najbliższe dni kolarskiego Tour de France to górskie etapy, które zadecydują o tym, kto wygra wyścig. Prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
20: No cóż, to nie jest dobry dzień dla meteopatów. Ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny. Słupki rtęci oscylują w okolicy 19 kreski i to dzisiejszy maks, ale przez podmuchy zachodniego wiatru możemy mieć wrażenie, że jest ciut chłodniej. Gdzieniegdzie możemy liczyć na trochę słońca, ale według prognoz przez kolejne godziny w Warszawie będzie przelotnie padać, więc jeżeli musicie wyjść z domu, to pamiętajcie o przeciwdeszczowej kurtce lub parasolu.
24: Shakira na początek i chmury precz.
25: Lecimy, lato i wszystko gra. Karina Nicińska.
24: Dawid Miązek razem z wami.

0: lubię, jak się cieszycie, kiedy słuchacie RMF Max, następnie dzwoni wam telefon i wygrywacie na przykład fajne pieniądze. O tym tak naprawdę śpiewała Bletka w dwóch dniach w RMF Max.
1: No właśnie, za dwa dni będzie sobota i super, fajnie, ale czy my chcemy czekać do soboty, żeby rozdać 15 000 złotych?
0: Nie, dzisiaj, za godzinę.
1: Nie chcemy. Właśnie, o to chodzi. Tu i teraz są te pieniądze do wzięcia.
0: Tomek, 15 000 złotych.
1: Tomek dwa dni temu pomyślał sobie, a wyślę SMS-a, co mi szkodzi.
0: I co?
1: I zgarnął 15 000, a Grażyna nie wysłała i nie zgarnęła. I to jest ta różnica.
0: Bez względu na to, czy nazywasz się Tomek, Grażyna, Kaśka, Ewelina.
1: Weronika.
0: Dokładnie, wszystkie imiona świata w tym momencie wchodzą do gry, uwaga, o 15 000 złotych, ale z bonusem.
1: Szanse na zgarnięcie tych pieniędzy są teraz, uwaga, 499 razy większe, bo odpalamy ostatnią, więcej nie będzie dzisiaj, to wam gwarantuję, ostatnią rundę bonusową.
0: Wow, wow, wow, czyli co, ja wysyłam, nie, ja nie mogę, ale...
1: Ty nie możesz.
0: Ale ktoś po drugiej stronie w tym momencie, kto nas słucha, może wysłać SMS-a z hasłem max pod 7327 za 3,69 i co? I go tak mnożymy? 499
1: W naszym systemie jest tak, jakby wysłał 499 SMS-ów. Tak to działa, albo tak samo jest ze zgłoszeniami online na rmfmax.pl. I co jest najważniejsze? 15 000 złotych zgarniasz, planujesz sobie wypasione wakacje, masz fantastyczny humor, do końca wakacji jest pięknie, po prostu jest pięknie.
0: Albo przynajmniej do końca tygodnia, jak wydajecie wszystko lekką ręką. No słuchajcie, kasa czeka. Żal nie skorzystać. Hasło max pod 7327.
1: Albo wbijajcie na rmfmax.pl. Runda bonusowa ostatnia dzisiaj tylko przez 10 minut.

0: Joker, ja to jest Andy Dusty z Harrisem w RMF Max. A tutaj powie w nowoczesności, słuchajcie, szczeciński szpital za 2,5 miliona złotych kupił 7 robotów pielęgniarskich.
1: Takich. No i co te roboty mają robić nam?
0: No to jest taki jeżdżący na kółkach telewizorek, nie? Taki tablecik, nie? I podjeżdża do nas i pyta, czego nam tam potrzeba niby, nie?
1: A pacjent w odpowiedzi i tak słyszy, że co, że głośno, to szpital, a nie hotel.
0: No co, że boli? No wszystkich tu boli przecież. No jakby nie bolało, to by tu pana nie było.
1: No wie pan co, no jakby tak patrzę na te pana wyniki z nas wszystkich, to akurat pan jest tutaj najzdrowszy.
2: To jest nowość RMF Max.
0: A my byśmy taniej tego robota zrobili.
1: Szpital w Szczecinie, tak call me.
0: Gips, Ego i For Money. To jest świeżynka na naszej playliście.
1: I to jaka?
0: Ostatni dzień lata. Na szczęście całe wakacje jeszcze przed nami.

0: Takie szybciutkie muzyczne błogosławieństwo od Calvina Harrisa i Clementine Douglas to Blessings w RMF Max. Pitbull gra dzisiaj koncert, to jest wydarzenie dnia na Narodowym.
1: Więc wszystkie łyse albo prawie łyse głowy musicie się przygotować, że dzisiaj troszeczkę na tej głowie będziecie czuć na pewno mocną ilość opadów, a to w związku z tym, że dach PGE Narodowego będzie otwarty podczas koncertu.
0: Takie przepisy BHP, także przygotujcie się dobrze, chociaż no, pierwsza myśl zabrać parasole, nie? Ale to zostanie pewnie uznane za przedmiot niebezpieczny i trzeba będzie zostawić na bramkach.
1: Tak jak półlitrowe butelki wody.
0: Śmiertelnie niebezpieczne.
1: Więcej o pogodzie nie tylko w Warszawie za chwilę. Zostańcie koniecznie z nami.
2: Max. Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Nivet, Warszawa, ulica Lotnicza 3/5.
9: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
10: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
9: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
10: No i tanio.
9: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
11: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Jak ognisko na działce.
17: Jak wieczór na rolkach.
18: Jak leżenie nad rzeką.
19: Tak brzmi lato. Na maksa.
7: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
10: No cóż, to nie jest dobry dzień dla meteopatów. Ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny. Słupki rtęci oscylują w okolicy 19 kreski i to dzisiejszy maks, ale przez podmuchy zachodniego wiatru możemy mieć wrażenie, że jest ciut chłodniej. Gdzieniegdzie możemy liczyć na trochę słońca, ale według prognoz przez kolejne godziny w Warszawie będzie przelotnie padać, więc jeżeli musicie wyjść z domu, to pamiętajcie o przeciwdeszczowej kurtce lub parasolu.
7: RMF Max.
1: RMF Max, Warszawa.

0: Wiktor Waligura w RMF Maxi. Cztery pory roku. Wiem, że można się w tym wszystkim zgubić. Przypominam, oficjalnie mamy lato.
1: Mega romantycznie i tak też może być. Nawet dzisiaj, jeżeli gdzieś pada. Wiktor jest tego najlepszym przykładem. Wiesz, że kiedy on pojawił się z tym singlem u nas w studiu RMF Max, to mi powiedział, że właśnie tak kiedyś padało w Krakowie, tam u niego. To wyciągnął telefon, puścił, wiesz, motyw przewodni z filmu La La Land i zaprosił swoją partnerkę do tańca.
0: I zatańczyli.
1: No i zatańczyli.
0: I wrzucił to potem na Instagrama?
1: No właśnie, nie, zostawił
0: nie,
1: tylko
0: to jak
1: dla
0: nie wrzucił,
1: nich.
0: To przecież na to na pewno się nie wydarzyło.
1: Pamiętajcie o tym, że bez względu na porę roku zawsze możecie zaskoczyć tą swoją drugą połówkę czymś miłym.
0: My was teraz zaskoczymy, Avicii, Wake Me Up, a za momencik będzie 16 i flash, i pogoda.

0: zaproszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Małpy są mądrzejsze niż wszyscy myśleliśmy. Makaki, czyli te małpy, rozumieją geometrię na poziomie dzieci z przedszkola.
3: Naprawdę?
2: Tak.
3: To trzeba małpom dać telefony komórkowe do zabawy, smartfony i wrócą do poziomu małp.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: świetnie brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
1: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2: Letnie updates nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Tego lata żyjemy na maksa.

0: Zapraszają burmistrz miasta i gminy Ogrodzieniec Anna Filarczyk, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
2: I po reklamie.

0: Warszawa 95 i 8 FM.
1: Jest 16. Zapraszamy na Flash. Będzie krótko o tym, co ważne w czwartkowe popołudnie. Krzysiek Kwaliński, zaczynamy. W Jeleniej Górze na Dolnym Śląsku zatrzymano mężczyznę, który miał pozostawić niewybuch w koszu na śmieci przy galerii handlowej. Według ustaleń nie działał sam.
2: 34-latek może usłyszeć zarzut sprowadzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób, za co grozi kara nawet 10 lat więzienia. Jego kolega wciąż jest poszukiwany. Dzięki monitoringowi policjanci ustalili, że mężczyźni porzucili w okolicy galerii dwa niewybuchy. Jeden w koszu na śmieci, a drugi w pobliskich zaroślach. Zauważył je przypadkowy przechodzień. Według wstępnych ustaleń to miny przeciwpiechotne. Sytuacja była bardzo niebezpieczna. Z galerii i pobliskich domów ewakuowano blisko 170 osób.
1: Na szczęście nikomu nic się nie stało, dodaje Martyna Czerwińska.
0: Słuchacie RMF Max.
1: W Warszawie rozpoczyna się Polonia Camp. To już druga edycja tego wyjątkowego spotkania Polonii z całego świata. Do stolicy przyjechało blisko 1500 osób.
3: Zaczynamy od zwiedzania Warszawy, poznawania Polski, także przez zajęcia językowe i też poznawania przede wszystkim siebie, czyli tych osób, które tutaj do nas przyjechały. Mamy osoby, które po raz pierwszy przyjechały do Polski i myślę, że dla nich to jest największa ekscytacja i przyciąga ich właśnie to, że mogą tutaj w gronie innych młodych osób z całego świata poznać też ten kraj przodków, który z jakiegoś względu do tej pory nie był im tak blisko znany.
1: Mówiła współorganizatorka Polonia Camp Małgorzata Kopka-Piątek z Instytutu Spraw Publicznych. Powstaje film biograficzny o Snoop Doggu, raperze, producencie i aktorze.
4: Reżyseruje Craig Brewer, a główną rolę zagra Jonathan Davis, który grał w hitowym serialu młodzieżowym Outer Banks. Film przypadnie do gustu nie tylko fanom rapu, bo muzyk działa przecież w różnych przestrzeniach popkultury.
1: Przypominała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Premiera w sierpniu przyszłego roku. W RMF Max prognoza pogody.
5: Przez ostatnie godziny pogoda nas nie rozpieszcza. Podmuchy zachodniego wiatru dają nam się we znaki, a do tego nad większością Mazowsza wciąż krąży sporo chmur i w Warszawie może jeszcze spaść deszcz. Według prognoz gdzieniegdzie może się też przejaśnić, ale na krótko. Jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, to nie ma rewelacji, bo ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny, co może powodować problemy z koncentracją oraz senność. I to nie tylko u meteopatów.
6: Z każdą kolejną sekundą jesteśmy coraz bliżej wypłaty.
7: Myślałem, że powiesz weekendu.
6: No też.
7: Za swoją drogą. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls, a my w składzie...
6: Karin Cińska.
7: Dawid Miązek. Zostajemy z wami do 17.

0: Już jakoś tak człowiek naładowany, bardziej self-aware od Lumixa w RMF Max.
1: Po 16:00 dobra pora, żeby spojrzeć w horoskop na dzisiaj.
0: Co tam? Ja mam ryby, no sprawdź mi, weź.
1: No dobra, patrzę, ryby, no. ryby. No, nie chcę wam się dzisiaj pracować w te wakacje, no.
0: A, to jestem zaskoczony, no a to weź jeszcze tam koziorożca.
1: Koziorożec?
0: No.
1: No im to jeszcze bardziej się nawet nie chce pracować w tej wakacje.
0: Czy jest jakiś znak zodiaku komu, któremu się chce?
1: Wszystkim znakom zodiaku nie chce się pracować o tej porze w wakacje.
0: Na szczęście Fajrant nadchodzi wielkimi krokami, dla niektórych już nadszedł. My do 17:00 odprowadzamy was w stronę końca pracy, a niedługo finałowe emocje.
1: Oskar Cymsi co nocy już teraz w RMF Max, ale szefie, szefu wie, nie? Szefu
0: wie, że nam się chce. Nie, na serio nam się chce.
1: Szefu wie, jak jest, no. A pozostałych, no, co mówimy?

0: Ring My Bell albo po prostu R&B.
1: Ale komuś RMF Max. zadzwoni, kto wie.
0: No właśnie, jakby za chwilę było takie ring, to słuchajcie, odbierajcie koniecznie i jak najszybciej.
1: Bo to my, bo to RMF Max i kto wie, może to właśnie ty staniesz przed szansą zgarnięcia nawet 15 tysięcy złotych w Casa de Palma.
0: Niby to nie tak często się w życiu zdarza, że zarobisz w parę sekund 15 tysięcy złotych, ale za chwilę może się zdarzyć, bo za chwilę finał naszej zabawy.
1: Bądźcie czujni.

0: Ekspert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
1: Weekendowe śniadanie w parku Leśny Rembertów. Zapraszamy w sobotę od 10 do 15 do biura sprzedaży mieszkań przy ulicy Chełmżyńskiej 198. Czekamy na Ciebie z kawą, poczęstunkiem, kącikiem dla dzieci i wakacyjną ofertą mieszkań z indywidualnymi rabatami. www.parkleśnyrembertów.pl.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i Ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na Ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa już od 139 900 zł. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Warszawy. Mrówcza 218. Honshi. Feel Premium.
6: Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na Was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
7: Oszczędni tankują taniej.
8: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Nareszcie od męskiego grania przed chwilą w RMF Max.
3: Niektórzy tak mówią, nareszcie, jak wychodzą z pracy, a ja mówię, nareszcie, kiedy możemy do was zadzwonić
2: i rozdać hajsy. RMF Max, Casa de Palma, czas na finał. Jest sygnał, więc mam nadzieję, że
3: po drugiej stronie jakieś halo? Halo?
4: Halo.
2: Halo, dzień dobry, cześć, RMF Max, dzwoni Karina Nicińska, Dawid Mięzek, jak ty masz na imię?
4: Michał.
2: Michał, czy ty jesteś za kółkiem, czy to był jakiś odgłos maszyn, czy co to było, bo coś tam zahałasowało?
4: Odgłos maszyn.
3: Odgłos maszyn.
2: Jakiej maszyny konkretnie, gdzie ty jesteś?
4: No, ciągnika rolniczego.
3: Ciągnika rolniczego, a to już ten czas, no a, przecież, okay. No właśnie. To słuchaj, mój drogi, już coś wygrałeś.
4: No to super.
3: No, jeszcze nie wiem co. Ty też jeszcze nie wiesz co, ale za sekundę się zapewne dowiemy, bo z pustymi rękoma to już cię w tym momencie z tego ciągnika na pewno nie wypuścimy.
2: Tutaj powiedz jeszcze, na polu czego jesteś? Rzepaku, pszenicy? Co tam się dzieje?
4: No, na polu już był rzepak.
3: Ja rzepaku nie mam, ale mam za to pole pełne palm.
2: Olej rzepakowy jest, olej palmowy, u nas dominuje ten palmowy.
3: Gdzieś tam na górze tych palm są kokosy, a w kokosach nagrody i to przeróżne. Od pieniędzy, po super wakacyjne fanty. I tak jak powiedziałam, już jakąś nagrodę na pewno masz, tylko jeszcze nie wiemy, z której palmy ci tą nagrodę strząsnąć.
2: Słuchaj, palm mamy 26, jedna jest twoja. Wybierz sobie numer palmy, którą mamy potrząsnąć. Od 1
4: może
2: do 20.
4: 21?
3: Ostatecznie, 21.
4: Ostatecznie.
2: Dobrze. Zaznaczamy palmę numer 21.
3: No to trząchamy.
2: Teraz ta najprzyjemniejsza część. Trząchamy. No leży, dobra, leży kokos dla Michała. Szybko poszło. I sprawdzamy, co jest w środku. Michał, powiedz, bo żniwa żniwami, ale po żniwach jakieś wakacyjne wypady jeszcze się szykują?
4: Znaczy, był w tym roku już Rzym i jeszcze polskie góry w tym roku.
2: Prawda? No i pięknie. No to mamy nadzieję, że ta nagroda nasza będzie ci towarzyszyć w tych wakacyjnych wypadach.
3: Bo w kokosie numer 21 dzisiaj znajduje się dla ciebie głośnik JBL!
4: Super.
2: Idealna wakacyjna gdzieś na jakieś fajne wypady.
3: No i imprezy po żniwach będzie, słuchaj. Tak, cała wioska będzie słyszeć.
4: Dziękuję bardzo.
3: Cieszysz się?
4: Cieszę się, oczywiście, że tak.
3: No i to właśnie chciałam
4: usłyszeć. Próbuję, się udało.
3: No to... trzeba, widzisz, jesteś tego najlepszym dowodem.
2: No to próbuj dalej i może niedługo wpadnie jakaś większa kaska. Dlaczego nie? Wy też spróbujcie. No jak się nie pomoże szczęściu, to się nie wygra. To tak działa.
3: Kolejna kasa do zgarnięcia cały czas. W grze między innymi 15 000 złotych, więc
2: już raz w tym tygodniu rozdaliśmy, bardzo chętnie to powtórzymy. 7327, ślijcie hasło Max pod ten numer za 369.
3: Albo wbijajcie na rmfmax.pl. Do dzieła!
1: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Kiedyś mówiło się Sweet Home Alabama, teraz mamy Alabama 10 w RMF Max.
1: Moonlight i Ford.
0: Po amerykańsku?
1: Yeah, a propos amerykańsku, to teraz się zorientowałem, że przecież nie powiedzieliśmy ani słowa o tym, że tej nocy Robert Lewandowski zadebiutował w nowym klubie w Chicago Fire.
0: A bramkę strzelił?
1: No nie.
0: No to o czym tu mówisz?
1: No w sumie.
0: Nie zawsze o wszystkim warto.
1: Słuchajcie, za chwileczkę prognoza pogody. My już powoli się żegnamy i robimy miejsce ekipie kanału nadawczego. Za chwileczkę przejmuje studio Filip Kliber.
0: I Justyna Borycka. Ja nazywam się Kari Incińska.
1: A ja Dawid Miązek. Wracamy do was jutro. Znaczy nie, ja do was wracam. Karina wraca w poniedziałek.
0: Ze mną widzicie się jutro na letnich brzmieniach. Do zobaczenia.
1: Krakowie. Miłej zabawy. Dziękujemy. Pa.
2: Max. Reklama.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung, taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. A 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
6: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
7: Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na Was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
8: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
9: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
12: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
13: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: Po swojemu.
17: Na spontanie.
16: Na luzie.
18: Zawsze na maksa. A to na maksa.
19: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
20: Przez ostatnie godziny pogoda nas nie rozpieszcza. Podmuchy zachodniego wiatru dają nam się we znaki, a do tego nad większością Mazowsza wciąż krąży sporo chmur i w Warszawie może jeszcze spaść deszcz. Według prognoz gdzieniegdzie może się też przejaśnić, ale na krótko. Jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, to nie ma rewelacji, bo ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny, co może powodować problemy z koncentracją oraz senność. I to nie tylko u meteopatów.

0: znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W lato lecimy tak. Latem gramy tak. Bo lato brzmi tak.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Weekendowe śniadanie w parku Leśny Rembertów. Zapraszamy w sobotę od 10 do 15 do biura sprzedaży mieszkań przy ulicy Chełmżyńskiej 198. Czekamy na Ciebie z kawą, poczęstunkiem, kącikiem dla dzieci i wakacyjną ofertą mieszkań z indywidualnymi rabatami. www.parkleśnyrembertów.pl.
10: Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy.

0: Tam nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
4: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: I po reklamie.

0: wyjazd.
1: Na słońce.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
4: O 17:00 czas na flash w RMF Max. Krzysiek Chwaliński będzie błyskawicznie o tym, co ważne i ciekawe po południu. Domy w czasów dziecięcych jednak nadal będą działać. Minister edukacji Barbara Nowacka wstrzymała decyzję o ich zamknięciu.
5: Jak nieoficjalnie ustaliłam, ministerstwo chce przeanalizować dokładnie sytuację tych placówek, żeby zamiast likwidować domy w czasów dziecięcych, uporządkować ich funkcjonowanie i finansowanie. Dla dyrektorów DWD, którzy mają zapisy na turnusy już na kilka lat do przodu, decyzja szefowej resortu edukacji to ogromna ulga. Przypomnijmy, w Polsce działają 24 takie placówki, w tym 10 publicznych. Rocznie korzysta z nich 50 tysięcy dzieci.
4: A tematem zajmuje się Magdalena Greinert. Jest wniosek prokuratury o uchyleniu immunitetów posła Łukasza Mejzy i Michała Wosia. Śledczy chcą im postawić kolejne zarzuty. O co tym razem chodzi?
6: Łukaszowi Mejzie prokuratorzy chcą postawić zarzuty oszustwa, poświadczenia nieprawdy w dokumentach i wyłudzenia dotacji przy organizowaniu szkoleń przez prowadzoną przez niego 6 lat temu firmę. Mejza miał w porozumieniu z inną osobą doprowadzić do niekorzystnego zarządzania środkami finansującej tę działalność agencji na szkodę w wysokości ponad 100 tysięcy złotych. W sprawie Michała Wosia prokuratura wnosi zaś do Sejmu o wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Wcześniej Woś zgodził się na uchylenie mu immunitetu w sprawie nieprawidłowości w nadzorze nad służbą więzienną, kiedy był wiceministrem sprawiedliwości.
4: Mówił Tomasz Skory. Raków i GKS rozpoczynają eliminację Ligi Konferencji o 18:30. Drużyna z Częstochowy rozpocznie u siebie mecze z maltańską FC Valettą. Dwie godziny później GKS Katowice zagra na wyjeździe ze słowackim klubem MSK Żilina.
7: W Katowicach nastroje są bojowe i jest też świadomość, że z klubem z Żiliny można powalczyć.
8: Czuć te emocje, czuć ten zapach czegoś naprawdę fajnego i wielkiego i mam nadzieję, że po prostu podołamy w tym meczu.
7: Tak mówił kapitan zespołu Arkadiusz Jędrych.
4: Mówił Patryk Serwański. Lato na maksa już w sobotę zagra w Ogrodzieńcu. Na scenie m.in. Oskar Cyms i Ola Bieniasz. Czekamy na Was.

0: Dziś przez większość dnia w Warszawie jest pochmurno i deszczowo. Jeżeli musicie wyjść z domu, to pamiętajcie o parasolu, ale według prognoz jeszcze gdzieniegdzie ma się przejaśnić. Ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny, więc meteopaci, ale nie tylko, mogą narzekać na senność, problemy z koncentracją i brak energii. Słupki rtęci oscylują w okolicy 19 kreski, wieczorem zjadą do 16 na plusie, a w nocy spodziewamy się 14 stopni Celsjusza.
1: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa. W każdej chwili Max nadaje hit.
2: No i proszę, deszcze, burze, słońce, ale wasz ulubiony popołudniowy cyrk dojechał. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, to jest kanał nadawczy, cyrk obwoźny, Filip Kliber.
2: Justyna Borycka, słyszymy się do 20 i mamy mnóstwo biletów dla was dzisiaj.
3: Są 3 minuty po 17.
1: RMF Max.
3: Kanał nadawczy i Bauza z numerem Magnetic na dobry początek właśnie tego programu.

0: Ale popołudnie wjeżdża, kiedy jest RMF Max, to Enrique Iglesias, I Like It, jest 9 minut po godzinie 17.
1: Kanał nadawczy w RMF Max, Kliber i Borycka.
2: No to hola, que tal? Wszystkim, którzy teraz dołączyli, to było po hiszpańsku, jak ktoś widzę, że w szoku jesteś. Tak. 9 minut po piątej, już 10, no to my pytamy.
0: O czym teraz myślisz?
2: Teraz myślisz.
0: I to ładujesz nam w wiadomość, wysyłasz na Messenger RMF Max, czyli wchodzisz sobie na nasz fanpage, czy tam wybierasz sobie ikonkę Messengera, wysyłasz do nas, o czym teraz pomyślałeś, o czym teraz pomyślałaś, albo a do wygrania?
2: Bilety do parku rozrywki oczywiście w Zatorze. Tak. Ale jeszcze chciałam powiedzieć, że jak w Messengerze sobie otworzysz i wyszukasz po prostu wyszukiwarkę tak RMF jest. Max, to jest
0: prawda.
2: Łatwiej nawet.
0: Prawda. No. To rzeczywiście, no to możecie sobie wybrać metodę, tylko pamiętajcie, żeby wysłać o czym teraz pomyślałeś, o czym teraz pomyślałaś.
2: A tym, którzy śmigają teraz po pracy, dobre bity w głośnikach to Gibbs w RMF Max.

0: To są nowości w RMF Max. Axwell i Whatever Turns On You za nami, a już w lasach kurki.
1: Kurki.
0: Są kurki, można je jeszcze robić, tylko że drogo, słuchaj, bo ceny kurek na razie się wahają tak od około 30 zł na Śląsku do, uwaga, 90 w Wielkopolsce, więc też to...
1: Nie, no jest
0: różnica
1: drogo,
0: spora.
1: Drogo. Ale warto pójść na grzyby mimo wszystko, tak uważam.
0: Warto sobie samemu uzbierać i po prostu nie płacić tyle.
1: Tak, dokładnie. A jak pójdziecie sobie do lasu i nie znajdziecie kurek, to zawsze znajdziecie jakąś butelkę za 50 groszy. I do grzybomatu.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato!

0: Najlepiej bujamy przez cały wieczór. Dobrze, że wybraliście RMF Max, ale Farben i kawałek Body Talk.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
2: Przeglądamy sobie wasze wiadomości na Messengerze, bo cały czas trzecie, o czym myślicie w konkursie. I tak próbujemy się odkopać z tych wszystkich wiadomości. Dużo jest o jedzeniu.
0: I będziemy zaraz do kogoś z was dzwonić. Także już szykujcie telefony i na pewno miejcie je pod ręką, żeby było jasne.
2: Ale a propos tego jedzenia, słuchajcie, to mamy nadzieję, że nie odbierze wam apetytu informacja, że właścicielowi restauracji wyróżnionej prestiżową gwiazdką Michelin w Korei Południowej grozi więzienie, bo podał deser z czarnymi mrówkami.
0: Ale ja bym się w ogóle cofnął, bo uważam, że za dzieciaka to w ogóle moi piaskownicy powinno się taką gwiazdkę Michelin przyznać, bo sam osobiście podawałem danie z mrówek.
1: To jest nowość RMF Max.
2: Gramy nowości też, oczywiście. To Morenito i Enough RMF Max. A ty dostajesz gwiazdkę ode mnie, no.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
5: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Weekendowe śniadanie w parku Leśny Rembertów. Zapraszamy w sobotę od 10 do 15 do biura sprzedaży mieszkań przy ulicy Chełmżyńskiej 198. Czekamy na Ciebie z kawą, poczęstunkiem, kącikiem dla dzieci i wakacyjną ofertą mieszkań z indywidualnymi rabatami. www.parkleśnyrembertów.pl.
7: Mamo, tato, zobaczcie te stroje!
8: To pokaz barokowych kreacji.
9: A już za chwilę widowiskowy wjazd króla i prezentacja całego dworu.
7: Serio? I my też możemy dołączyć do zabawy?
8: Oczywiście, podczas tańców dworskich.
9: A dla miłośników historii, największa grupa rekonstruktorów, pokazy musztry i opowieści o wielkich odkryciach.
8: Zabawa i emocje tylko podczas Tauron Letniego Festiwalu Tajemnic Barokko już 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
7: Szczegóły na letnifestiwaltajemnic.pl.
10: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Nivet, Warszawa, ulica Lotnicza 3/5.
11: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
12: Droga z Warszawy do Zielonej Góry wiedzie przez chmury. Aż 2 połączenia dziennie z Warszawy. Atrakcyjne ceny biletów i komfort podróży, który pozwala oszczędzać to, co najcenniejsze. Twój czas. Podróż służbowa, a może spontaniczny weekendowy wypad. Zamień długie godziny za kierownicą na niespełna godzinę wygodnego lotu. Warszawa, Zielona Góra, Babimost. Bliżej niż myślisz.
13: Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na Was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
14: I po reklamie.

Dziś przez większość dnia w Warszawie jest pochmurno i deszczowo. Jeżeli musicie wyjść z domu, to pamiętajcie o parasolu, ale według prognoz jeszcze gdzieniegdzie ma się przejaśnić. Ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny, więc meteopaci, ale nie tylko, mogą narzekać na senność, problemy z koncentracją i brak energii. Słupki rtęci oscylują w okolicy 19 kreski, wieczorem zjadą do 16 na plusie, a w nocy spodziewamy się 14 stopni Celsjusza.

0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: No tak to jest, że jedni myślą, a inni robią. I Łukasz już się trochę dzisiaj narobił. Siemka, Łukasz.
2: Wow, Łukasz.
3: Halo, halo, dzień dobry.
2: No siemano, Łukasz, ty dzisiaj się narobiłeś i nawet Łukasz nam wysłał zdjęcie, ponieważ zabawa polega na tym, żebyście napisali nam, o czym teraz pomyśleliście. I Łukasz, ty najpierw powiedz, co, o czym pomyślałeś.
3: No ja pomyślałem, że skoro już was słucham i skoro macie takie dobre humory, to trochę wam je popsuję.
2: No właśnie.
3: Bo właśnie wziąłem się za pieczenie pysznych bułek z jagodami, z morelami i z serem jeszcze przy okazji, więc wiem, że na pewno wam miny zrzedły, kiedy je zobaczyliście.
2: Wcale nie, bo ja nie lubię sera.
1: Po pierwsze, Filip nie może jeść sera, bo to się źle skończy i zostałabym na programie sama. A po drugie, to też mamy jagodzianki, tylko że z piekarni, no nie takie domowe.
2: No i co, Łukasz?
3: No to właśnie, czyli odpadacie w przedbiegach, wy i wasze jagodzianki z piekarni.
1: Dobra, dobra, Łukasz, ja bym tak nie cwaniakowała na twoim miejscu, bo tutaj
2: co,
1: cztery wejściówki do Energylandii są.
2: No
1: i my się jeszcze zastanowimy, czy ci je dać.
3: No, dobrze, w takim razie pokornieję już w tej chwili.
2: Łukasz, cztery wejściówki do Energylandii, która obchodzi swoje 12 urodziny, wędrują do ciebie za te bułki z jagodami, z morelami, z serem, nawet ten ser przetrawię. Także Łukasz, baw się dobrze w Energylandii.
3: Dziękuję bardzo.
2: Bardzo.
1: Zabierz bułeczki na wyjazd.
3: Dzięki
2: Łukasz
3: bardzo.
2: I trzy bułeczki na wyjeździe w Energylandii. Hity na
0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
1: Ale wyobrażasz sobie taką bułeczkę, jak siedzi na Hyperionie i robi tak...
2: Ja?
1: Do zabawy wrócimy jutro w RMF Max, więc słuchajcie uważnie, a teraz Alan Walker.

0: Lexus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na Ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa już od 139 900 zł. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Warszawy. Mrówcza 218. Honshi. Feel premium.
1: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
3: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
6: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
7: Oszczędni tankują taniej.
8: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Uwaga, uwaga! Zapraszamy na wakacje marzeń. Kierunek? MB Motors. W ofercie Mercedes GLA już od 899 zł netto miesięcznie. GLE od 1999 zł netto miesięcznie. A dla firm? Vito i Sprinter z rabatami do 40 tysięcy brutto. Nie zwlekaj! Wakacyjna oferta w MB Motors Janki i Piaseczno jest jak najlepsze last minute. Zarezerwuj swojego Mercedesa już dziś. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
10: I po reklamie.

0: Warszawa 95 i 8 FM. Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
1: Co nam się jeszcze pogodowo może przytrafić tego wieczoru? W RMF Max Warszawa czas na prognozę na ten wieczór i na jutrzejszy dzień. Do tego wieczoru jeszcze możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Temperatura spadnie mniej więcej do 14 stopni Celsjusza. Nie będzie jakoś specjalnie wiało, ale jeszcze na wielką przemianę jutro od rana nie możemy liczyć. Będzie cały czas pochmurno, przelotne deszcze także mogą nam się przytrafić, natomiast po południu zacznie już powoli wychodzić słońce. Maksymalnie 19 stopni Celsjusza jutro na termometrach.
0: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa.
2: Ja mam takie pytanie może do was po godzinie 18. Ile minut dzisiaj się gdzieś spóźniliście?
3: No.
2: Bo to się musiało wydarzyć.
3: Na pewno, bo dzisiaj jest akurat taki dzień, że człowiek się spóźnia. My się nie spóźniamy. Punktualnie 18. Filip Kliber.
2: Justyna Borycka, to jest kanał nadawczy w RMF Max, a pisać do nas możecie na Messengerze i na 3001.

0: Calvin Harris i My Way w RMF Max. Paulina nam napisała, w zasadzie nagrała głosówkę, że spóźniła się pogoda na jej urlop i niestety kończy się deszczem, ale za to wyluzowany Rafał w Dębkach na spóźnienia ma wolne, bo siedzi na wakacjach.
1: Wszystkich pozdrawiamy.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
1: I każdy z was ma szansę wygrać bilety na Erste Letnie Brzmienia w Krakowie, który startuje już jutro. Tylko najpierw trzeba wziąć udział w naszej zabawie. I szanowni państwo, teraz zapraszamy każdego do zabawy. Wsiadajcie, wsiadajcie. Proszę bardzo, proszę się rozgościć. Trzeba do nas nagrać głosówkę, trzeba do nas wysłać wiadomość. Najlepiej na Messenger RMF Max. A w tej głosówce albo w tej wiadomości nam odpowiecie na pytanie.
0: Jeden tekst, który musi paść na festiwalu.
1: Tak.
0: Dajcie
1: jest.
0: Znać, co słyszycie najczęściej, co mówicie być może najczęściej też. Co, czy to jest coś związanego z pogodą? Nie wiadomo. Przekonamy
1: może.
0: Się. Może. Messenger RMF Max, tutaj czekamy na wasze wiadomości do zgarnięcia karnety na festiwal Erste Letnie Brzmienia w ten weekend w Krakowie.
2: RMF Max. RMF Max.
1: No będzie zabawa. Będzie zabawa podobnie jak zabawa jest
0: i
1: cały czas.
0: I pogoda ma się poprawić jakby co, więc ta. Też parasolkę warto mieć, ale na pewno będzie ładnie i wakacyjnie i letnio.
1: To nie jest opener. To jest... Będzie dobrze.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: Robin Schulz i Barbs to Better Times w RMF Max. Same nowości mamy dla was o tej porze. W sam raz na drogę z pracy, 17 po 6. Tymczasem Elon Musk trochę się wkurzył chyba nową wersją Odyssey, która jest w kinach. I pomyślał, tak być to nie będzie.
1: Tak być nie będzie, panie Krystianie.
0: Ja zrobię sam Odyseję i ona będzie wypluta przez AI-a. Sztuczna inteligencja zrobi to tak, żeby było odpowiednio historycznie. Przede wszystkim obsada musi być taka, jak była faktycznie. Tam się nie może kolor skóry różnić, nic innego nie może być. Zrobię taką, że będzie dobrze.
1: No, a statek Odyseusza to będzie Tesla na baterię.
0: RMF Max. RMF Max. No tak było przecież.
1: Tak było. Nie zmyślam.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Graba wie, co mówi na temat hitów.
4: O takim gościu, który podobno wie wszystko. I może ten gościu wróci na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Teddy Swims, dziękuję za wasze głosy i czeka na więcej pod rmfmax.pl.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Gdy zapadnie zmrok, zamek książ odsłoni swoje najpiękniejsze oblicze. Światło splecie się z historią, muzyka ożywi kamienne mury, a monumentalna fasada zamieni się w niezwykłą opowieść. Tauron Mapping z muzyką na żywo. Spektakularne animacje, wyjątkowe efekty świetlne, a wszystko przy dźwiękach książęcej orkiestry salonowej. Przeżyj ten wieczór razem z nami. 8 sierpnia, godzina 22, dziedziniec honorowy zamku książ. bilety.książ.wałbrzych.pl.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Ankara, masz już plany na pierwszy weekend sierpnia?
13: Jasne! Jadę na Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko do Zamku Książ.
12: Ten z pokazami mody barokowej i tańcami dworskimi.
13: Tak, będą też lekcje etykiety, królewskie inscenizacje i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny.
12: Brzmi jak prawdziwy barok.
13: Do tego animatorzy oraz opowieści o wielkich odkryciach. Tego nie można przegapić.
12: Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
13: Szczegóły i bilety na letnifestiwaltajemnic.pl.
14: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
15: I po reklamie.

0: Ale to grzeje. Właśnie takie rzeczy nam potrzeba teraz, prawda? Moving to the Sun w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
2: Już jutro startuje Erste Letnie Brzmienia w Krakowie. Już jutro będzie można się bawić na festiwalu razem z najlepszymi gwiazdami z całej Polski.
0: Kacperczyk, Vito Bambino, Prowka, Kaśka Sochacka i tak jeszcze długo można wymieniać. Ewa Farna też będzie i być może będzie tam też Aga. Cześć.
2: Siema.
3: Siema,
2: cześć Aga. Aga, przede wszystkim nam odpowiedz na pytanie, jaki tekst musi paść na festiwalu, taki, ale taki absolutny, nie?
3: Idziemy w krzaki.
2: No, idziemy w krzaki,
0: ale
2: no wiadomo.
0: Ale gdzie idziecie, jak jest lotnisko prawdopodobnie, albo pole namiotowe, nie ma krzaków.
3: Ale są drzewa.
2: A, są, zawsze się coś znajdzie.
3: Drzewa jest zieleń, zawsze się coś znajdzie. Byłyśmy z koleżanką rok temu i... Daję radę,
0: dobra. No to teren macie obczajony, w takim razie super. To teraz, słuchaj, jeszcze trzeba o te bilety powalczyć.
2: No, bo nie ma tak łatwo.
0: W zabawie ciepło-zimno, bo nie wiemy jeszcze, jak będzie jutro w Krakowie, więc trzeba zgadnąć. Masz, słuchaj, Aga, do zgadnięcia festiwalowy gadżet.
2: Aha.
0: Ty zadajesz pytania, a my mówimy ciepło-zimno, mamy 90 sekund. Jesteś gotowa?
3: Tak.
2: Startujemy? Dobra, to słuchaj, uwaga, czas...
3: Ja mam zadać pytanie, tak?
2: Tak. Ty zadajesz pytania, my ci mówimy ciepło-zimno. Uwaga, czas startuje. Tak, o gadżet.
3: Okej, co to jest? Czy to jest coś, co mogę włożyć na siebie?
0: Tak, ciepło.
2: Ciepło.
3: Ciepło, dobra. Czy to jest coś, co mogę włożyć na głowę?
0: Zimno.
3: Zimno. Czy mogę to włożyć na siebie, chusta, nie wiem...
2: Chusta zimno?
3: Tak. To jest na deszcz? Na deszcz?
0: Zimno.
3: Zimno, na ręce, na... Nie, słuchawki
0: ciepło.
3: Może jakieś...
0: Wcześniej?
2: Na ręce,
0: okay.
2: na ręce ciepło.
3: Na ręce ciepło, tak?
2: Tak.
0: Co, jeszcze raz?
3: Brązoletka świecąca.
0: Ciepło.
3: Ale no. To się świeci.
0: Zimno.
3: Nie. Zegarek?
0: Zimno.
3: Brandoletka nie świeci, nie zegarek.
2: No.
0: Potrzebujesz tego, żeby wejść na festiwal.
3: Opaska!
2: Tak jest! Opaska, oczywiście, że opaska. Jest! Mamy
0: Przepraszam,
2: to!
0: Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać, musiałam podpowiedzieć.
2: Ale to było rzeczywiście.
0: Bo tam po prostu tak się te synapsy u was, dziewczyny, stykały.
2: Ludzie, co to była za zabawa? Matko jedyna!
0: Żebyście na to wpadły, tak czy inaczej, no.
2: Tak, więc Aga, lecicie na Erste Letnie Brzmienia, które jest jutro w Krakowie.
3: Super, bardzo się cieszymy, naprawdę, dzięki!
2: Pamiętajcie o opaskach i szukajcie, gdzie są krzaki.
4: Piszę do ciebie, śpisz.

0: To były czasy. Tańczyło się w gimnazjum, taki wiesz, ten gest, że masz rękę przy klatce piersiowej, no. Robisz to.
1: A, tak. No, Jezus, tak było.
0: Wspaniałe. Tak było. Sean Paul w RMF Max. Pum, pum, dzisiaj też może być z nieba, bo są alerty burzowe, obowiązują jeszcze do 22 w południowej Polsce.
2: Więc uważajcie na siebie, jeżeli możecie, tam unikajcie tych otwartych przestrzeni. I słuchajcie najważniejszych informacji pogodowych. Te za chwilę w RMF Max.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert dalej masz.
6: Mamo, tato, zobaczcie te stroje.
7: To pokaz barokowych kreacji.
8: A już za chwilę widowiskowy wjazd króla i prezentacja całego dworu.
6: Serio? I my też możemy dołączyć do zabawy?
7: Oczywiście, podczas tańców dworskich.
8: A dla miłośników historii, największa grupa rekonstruktorów, pokazy musztry i opowieści o wielkich odkryciach.
7: Zabawa i emocje tylko podczas Tauron Letniego Festiwalu Tajemnic Barokko już 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
6: Szczegóły na letnifestiwaltajemnic.pl.
9: Uwaga, uwaga! Zapraszamy na wakacje marzeń. Kierunek? MB Motors. W ofercie Mercedes GLA już od 899 zł netto miesięcznie. GLE od 1999 zł netto miesięcznie. A dla firm? Vito i Sprinter z rabatami do 40 tysięcy brutto. Nie zwlekaj! Wakacyjna oferta w MB Motors Janki i Piaseczno jest jak najlepsze last minute. Zarezerwuj swojego Mercedesa już dziś. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
10: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
11: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
10: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
11: No ale...
10: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: I po reklamie.

co nam się jeszcze pogodowo może przytrafić tego wieczoru. W RMF Max Warszawa czas na prognozę na ten wieczór i na jutrzejszy dzień. No tego wieczoru jeszcze możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Temperatura spadnie mniej więcej do 14 stopni Celsjusza. Nie będzie jakoś specjalnie wiało, ale jeszcze na wielką przemianę jutro od rana nie możemy liczyć. Będzie cały czas pochmurno, przelotne deszcze także mogą nam się przytrafić, natomiast po południu zacznie już powoli wychodzić słońce. Maksymalnie 19 stopni Celsjusza jutro na termometrach.

siema wszystkich byki, pozdrawiam was wszyscy, którzy są w klasie, tak jak mój ojciec. Bardzo dziękuję wam, bardzo was, znaczy kurde, długo was słucha mnie i no, pozdrawiam wszystkich i całą ekipę z RMF Max. Dziękuję, do widzenia.

0: Bardzo proste ćwiczenie języka. Robicie i tak przez 3 minuty i od razu macie dobry humor dzięki RMF Max. Dzieło nie mów nic!
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
2: Przeszczekałam ładnie, żeby powiedzieć, że to są właśnie warsztaty radiowe z Filipem Kliberem. Zapraszamy.
0: Witam, pierwsza lekcja była za darmo.
2: Za darmo to uczciwa cena.
0: Tymczasem przenosimy się do Japonii, bo tam są nowe słowa. Japonia ma nowe słowo na upał, który jest absolutnie po prostu taki wysoki, że jest gargantuicznie wysoki. Okrutnie gorący dzień. To jest nowe słowo i to jest słowo kokuszowi.
2: I to jest słowo, którego prawdopodobnie nad Bałtykiem nigdy nie usłyszymy.

0: Reklama.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Gdy zapadnie zmrok, zamek Książ odsłoni swoje najpiękniejsze oblicze. Światło splecie się z historią, muzyka ożywi kamienne mury, a monumentalna fasada zamieni się w niezwykłą opowieść. Tauron Mapping z muzyką na żywo. Spektakularne animacje, wyjątkowe efekty świetlne, a wszystko przy dźwiękach Książęcej Orkiestry Salonowej. Przeżyj ten wieczór razem z nami. 8 sierpnia, godzina 22, dziedziniec honorowy Zamku Książ. bilety.książ.wałbrzych.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
5: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: I po reklamie.

0: pan nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM. I'm a fireball.
4: Troszeczkę lato gra z nami w berka, to prawda, to znaczy trzeba je łapać, gdy tylko pojawiają się jego pierwsze symptomy. Jutro, no będą właśnie takie momenty, ale dzisiaj na razie jeszcze spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu i mniej więcej spadków na słupkach rtęci, tak do 14 stopni Celsjusza. Jutro poranek raczej pochmurny w Warszawie, ale już po południu będzie trochę lepiej, więcej przejaśnień i temperatura podskoczy nam do 21 stopni nawet w najlepszym momencie, ale przelotne opady deszczu, tak? Także mogą się przytrafić. Podobno dzisiaj po Warszawie już łysi chodzą. W czepkach łysych.
5: Dobra.
4: Na koncert Pitbulla, który dzisiaj na Stadionie Narodowym. A my mamy jeszcze coś dla tych, którzy na południe w ten weekend chcieliby się wybrać.
5: Ha, co? Myśleliście, że kanon nadawczy nie ma biletów? Po 19? Jasne, że mamy. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę będziemy je rozdawać. Filip Kliber.
4: Justyna Borycka, cześć.

0: Nam nie przeszkadza, że jest 9 po 19. U nas cały czas ogień. To Fire Fire w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
0: BZ, Chivas, BDOS 2, 1, 1, 5, Problem, White, Żabson, Young Multi.
2: Macko, ile tego?
0: Ile tam będzie tych wszystkich ludziów? A to już wszystko 31 lipca, potem 1 sierpnia oraz 2 sierpnia podczas festiwalu Rap Południe, czyli największy rapowy festiwal na południu Polski. Bielsko-Białolotnisko to już przyszły tydzień, 3 dni pod sceną i ty też tam możesz być, tylko
2: tak jest.
0: Nagraj nam głosówkę na Messenger RMF Max, co dla siebie ostatnio zrobiłeś miłego.
2: Tak, bo my sobie na przykład dzisiaj kupiliśmy po bułeczce i pomyśleliśmy, że zasłużyliśmy, bo deszcz pada, więc dlaczego nie?
0: Można,
2: a to
0: można.
2: Co dla siebie zrobiłeś albo zrobiłaś miłego? Daj znać głosówką na Messengerze RMF Max. Rozdajemy karnety na Rap Południe, a żeby się miło do nas dzwoniło, miło pisało, to mamy jeszcze naprawdę super nowość. Kasia DVD to jest DJ-ka, producentka, ale też już zaczyna swoją solową karierę. No i ma dla nas nowy numer. Podobno będzie ich więcej, tak zapowiadała na Instagramie.
0: Aha, więc koniecznie go posłuchaj. Słuchajcie, nowość w RMF Max.
1: RMF Max. To jest nowość w RMF.

0: bardzo miły chłopak. Somber to jest taki miły
1: taki
0: chłopak.
1: Sympatyczny.
0: Taki sympatyczny, no wiadomo, jak chcemy coś powiedzieć o Somrze, to mówimy, że jest sympatyczny. Jest 16 po 19, wy robicie dla siebie bardzo miłe rzeczy, a my za te miłe rzeczy dajemy bilety na Rap Południe. Posłuchajcie, co nam nagrała Dominika.
2: A wzięłam ten urlop na żądanie, bo tak się myślę, nie po to nie mam męża ani dzieci, żeby się męczyć w robocie.
1: No i dokładnie tak trzeba żyć właśnie, Dominika. Jedziesz na Rap Południe, możesz zabrać koleżanki, przyjaciół, kogo chcesz, a wy dajcie znać, co miłego dla siebie dzisiaj zrobiliście. My z Filipem sobie zjedliśmy po jagodziance. No i co, trzeba się jakoś nagradzać, tak?
0: Cały czas ją pamiętam.
1: To już prawie koniec tygodnia, także no, dajcie znać. Głosówki przyjmujemy na Messengerze RMF Max, a rozdajemy bilety na festiwal Rap Południe.
3: Ogłoszenie RMF Max.
4: Graba wie, co mówi na temat hitów.
5: O takim gościu, który podobno wie wszystko. I może ten gościu wróci na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Teddy Swims, dziękuję za wasze głosy i czeka na więcej pod rmfmax.pl.
4: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
3: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 2,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe jedynie 2,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Bo w Media Expert taniej ma.
14: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana Górskie, Miejskie, Elektryki, Trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Anka, masz już plany na pierwszy weekend sierpnia?
19: Jasne! Jadę na Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko do Zamku Książ.
18: Ten z pokazami mody barokowej i tańcami dworskimi?
19: Tak, będą też lekcje etykiety, królewskie inscenizacje i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny.
18: Brzmi jak prawdziwy barok.
19: Do tego animatorzy oraz opowieści o wielkich odkryciach. Tego nie można przegapić.
18: Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
19: Szczegóły i bilety na letnifestiwaltajemnic.pl.

0: Schab wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: I po reklamie.

0: na leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: ale ta Shakira zarobiona ostatnio.
1: Aha.
0: Jak nie ZU, to mundial, no dzieje się na RMF Max.
2: 19.30.
3: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
0: Ale umówmy się, no ile można robić, tak? Trzeba czasem odpocząć.
2: Trzeba sobie dać po prostu.
0: Dać sobie coś miłego, coś dobrego. No i wy sobie dajecie i podsyłacie nam głosówki na Messengerze RMF Max.
4: Ja wraz ze swoim mężem dzisiaj postanowiliśmy zrobić dla siebie coś miłego pomimo deszczu, że u nas w mieście pada, nie mocno, ale są przebłyski słońca. Zrobiliśmy dla siebie goloneczko w kapuście z marcheweczką, z ziemniakami, w napoju niskoprocentowym. Postanowiliśmy, że dla siebie to zrobimy.
2: No i Sylwia właśnie, za to, że dajecie sobie z mężem, dostajecie również bilety na Rap Południe, czyli na najlepszy festiwal rapowy na południu Polski, który
0: tam
2: już...
0: Tam też można kociołek zabrać w sumie. Myślę, że jakby się tak rozstawili takie stoisko z kociołkiem na festiwalu, to to jest już w ogóle żyła złota.
2: Jest jedna gwiazdka tylko, trzeba go zmieścić w torebkę A4.

0: Dawno nic nie było od tej dwójki, no to gramy. Bibi Rexha i David Guetta.
1: Jesteś pewny, że dawno?
0: Dawno nie było, żeby razem coś nie grali. Tak wiesz, że wspólnie coś stworzyli.
1: No? A, no to nie, no to no, tak, no, tak. Ale no ten tak, numer na antenie RMF Max, to akurat często ludzie można spotkać i dobrze, bo są wakacje i tak trzeba grać. Szczególnie, że wakacje za oknem to takie są średnie, bym powiedział.
0: No, bardziej to jest taki lipcopad, może bym to tak nazwał?
1: Aha, no. Ale ma być lepiej, ma być cieplej. Jak dokładnie będzie, to się przekonamy za chwilę w najświeższej prognozie pogody w RMF Max.
0: Siostra Boryna wam powie. Reklam.

0: Najlepsi polscy artyści, m.in. Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
1: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259,399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Gdy zapadnie zmrok, zamek książ odsłoni swoje najpiękniejsze oblicze. Światło splecie się z historią, muzyka ożywi kamienne mury, a monumentalna fasada zamieni się w niezwykłą opowieść. Tauron Mapping z muzyką na żywo. Spektakularne animacje, wyjątkowe efekty świetlne, a wszystko przy dźwiękach książęcej orkiestry salonowej. Przeżyj ten wieczór razem z nami. 8 sierpnia, godzina 22. Dziedziniec honorowy zamku książ. bilety.książ.wałbrzych.pl.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: I po reklamie.

0: na tarasie.
1: Na dziko.
0: Na leżąco.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
4: Troszeczkę lato gra z nami w berka, to prawda, to znaczy trzeba je łapać, gdy tylko pojawiają się jego pierwsze symptomy. Jutro, no będą właśnie takie momenty, ale dzisiaj na razie jeszcze spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu i mniej więcej spadków na słupkach rtęci, tak do 14 stopni Celsjusza. Jutro poranek raczej pochmurny w Warszawie, ale już po południu będzie trochę lepiej, więcej przejaśnień i temperatura podskoczy nam do 21 stopni nawet w najlepszym momencie, ale przelotne opady deszczu, tak? Że mogą się przytrafić.

0: lata.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość,
2: przedłużyć lato jeden dzień.
1: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit,

0: Król lata, czyli Calvin Harris i jego Summer na 6 minut przed godziną 20 w RMF Max i to jest czas, żeby wam powiedzieć bye!
1: Nara!
0: Nara tego, nie?
1: Nara mordeczki! Trzymajcie się, słyszymy się oczywiście jutro w RMF Max. No a dzisiaj zostawiamy was w dobrych rękach. Za chwilę graba z najlepszą dziesiątką na liście Hot Bands, a teraz jeszcze Tour de Club. Kliber i Borycka, trzymajcie się, cześć!
2: Gdy powoli zapada wieczór, to można zapominać o tym trudnym pogodowo dniu, ale wieczór może się jeszcze potoczyć całkiem przyjemnie. W RMF Max Warszawa czas teraz na Tour de Club. Dzisiaj w klubie Enklawa Urban Masterclass, czyli DJ Timon i Birthday Bash zabiorą się za to, żebyście mieli dobry, taneczny wieczór. To w klubie Enklawa. Ale poza tym warto pamiętać, że już jutro w klubie Woda Reni Jusis przyjeżdża razem z DJ Setem we współpracy z The Very Polish Cutouts. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze, bo wtedy to będzie niesamowity klimat. Poza tym jeszcze a propos pogody i plenerów oraz bardzo przyjemnych sytuacji, no to już w tę sobotę letnia scena progresji zaprasza na Parow Stellar Live, czyli będzie swingowo i bitowo jednocześnie. Poza tym lato spróbujemy poczuć też w Explosion Clubie w tę sobotę Feel the Summer Rocco za dekami przez całą noc. A tego wieczoru jeszcze w multiplexach do obejrzenia przede wszystkim Odyseja od Christophera Nolana. To najbardziej popularna teraz propozycja.
3: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozi

0: Inaczej futryna na 10 liter.
1: Ościeżnica.
0: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Tam są drzwi.
2: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
4: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
5: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Mamo, tato, zobaczcie te stroje!
9: To pokaz barokowych kreacji.
6: A już za chwilę widowiskowy wjazd króla i prezentacja całego dworu.
8: Serio? I my też możemy dołączyć do zabawy?
9: Oczywiście, podczas tańców dworskich.
6: A dla miłośników historii, największa grupa rekonstruktorów, pokazy musztry i opowieści o wielkich odkryciach.
9: Zabawa i emocje tylko podczas Tauron Letniego Festiwalu Tajemnic Barokko już 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
8: Szczegóły na letnifestiwaltajemnic.pl.
6: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1+1 za grosz. Miksuj dowolnie. A poczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
12: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
11: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
12: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
13: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Max. Warszawa 95 i 8 FM.
1: Cześć, dzień dobry, wieczór, jak się macie na wakacjach? Lato jest od tego, żeby sprawdzać, co się dzieje, także muzycznie, do czego się wypoczywa, do czego się tańczy. No to teraz pierwsza dziesiątka listy Kobence, Przemek Grybowski z wami w RMF Max. Dużo nowości, będzie premierowo Bambi, wraca także Żabson i Sentino, a dziesiątkę otwiera dzisiaj Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Joel Corey i jego nowości w RMF Wax. Wyspa, przyznaję się, po pierwszym odsłuchu od razu dodałem u siebie do ulubionych i czekam, kiedy w końcu będzie w zestawieniu. Joel Corey wraca i czeka na wasze głosy w Polsce. rmfwax.pl. Mam dla was dzisiaj dużo nowości. Czeka świeży beat od Axwella, a na 9 dzisiaj fuka i Liwka Enklawa. Chcę więcej?
1: Numer 9.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

jego największą muzyczną miłością jest oczywiście house i słychać tę inspirację także w tym numerze. To Axwell ze szwedzkiej House Mafii, Whatever Turns You On. Od razu słychać tutaj wakacje, prawda? Miejsce ósme. Teraz coś nowego. Mam dla was nowy beat z Nowego Jorku. Tam sobie mieszka i tworzy Somber po wielkim sukcesie 12 to 12 na liście Hot Bands. Somber wraca w nowości My Body Isn't Ready i czeka na wasze głosy w tym tygodniu na rmfmax.pl.

0: Sorry Papi, Topik i Becky G. Tak, słonecznie, wakacyjnie. Dzisiaj siódemka na liście Hot Bands. Więcej takiej nuty po jedynce od 21. Wakacyjne Max Party dołączy do mnie Rough Mix. Będziemy miksować, będziemy tańczyć. Za chwilę wracamy do odliczania. Czekają też nowości, premiery. Będzie Żabson i Sentino. No i już za kilka minut dosłownie nowość od Bambi. Musicie to usłyszeć.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
3: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
2: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
3: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
2: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
3: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
2: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
3: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: Anka, masz już plany na pierwszy weekend sierpnia?
5: Jasne, jadę na Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko do Zamku Książ.
4: Ten z pokazami mody barokowej i tańcami dworskimi.
5: Tak, będą też lekcje etykiety, królewskie inscenizacje i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny.
4: Brzmi jak prawdziwy barok.
5: Do tego animatorzy oraz opowieści o wielkich odkryciach. Tego

0: 9 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99, a polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów, a 61% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę: Berlin Chemie Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
4: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
0: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM. Six. Numer 6.

0: Królowa jest podobno tylko jedna, no przynajmniej księżniczka. Bambi na liście Hot Bands. Polecam wam w tym tygodniu jej nowość Warto Kłamać. Głosujecie na rmfmax.pl. Chociaż taka podpowiedź, chyba kłamać nie warto. Może nie bierzcie sobie tego aż tak do serca. Otwieramy pierwszą piątkę najważniejszych hitów na wakacjach. No i tutaj nowa wersja disco hitu Ring My Bell. Zrobił to producent Aich i już jest z nami na miejscu piątym.
1: RMF Max 5, numer 5.

czy ktoś z was wybiera się dzisiaj na rower, może na rolki, jak nie będzie padać, to można na rolki zabrać ten kawałek. Josh Baker, nasza taneczna nowość na wakacjach z RMF Max, My Place. Czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Więcej takiej nuty już od 21 w Max Party. Przed nami nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwiera dzisiaj Misio, Teddy Swims, Mr. Know It All.

tylko żeby nie było za dużo tego obciachu. Żabson, Hellfield i Sentino. Premiera tego tygodnia w RMF Max. Historia wydarzyła się w Sopocie. Sopot to ich wspólna produkcja, która czeka na wasze głosy. Kto jest na hop, dajcie znać. rmfmax.pl. Na trzecim w czwartek Teddy Swims, jego Mr. Know It All. Poczekajcie, trudny tytuł. Mr. Know It All. O, udało się. Taki mały językowy zakrętas. Na drugim Ale Farben i jego Body Talk. I miejsce pierwsze. Słuchajcie, jesteśmy po mundialu, no to z dedykacją dla wszystkich, którzy kibicowali Hiszpanii. Ja też. Shakira i Burna Boy ponownie na szczycie w numerze Die Die. RMF Max. RMF Max. One. Numer jeden.

0: Shakira wraca na szczyt listy Hot Dance, daj, daj. No to ja też daję wam trochę wolnego. Macie chwilę, żeby się przygotować, bo za kilka minut zaczyna się nasze Max Party. Wszyscy jesteście zaproszeni. Teraz sprawdzimy, gdzie jeszcze warto wyjść.
1: To jest druga odsłona dzisiaj Tour de Club w RMF Max Warszawa, czyli sprawdzamy, dokąd warto wybrać się w najbliższym czasie i w najbliższej okolicy. Sportowy Klub Deski zaprasza na piątą już edycję swoich koncertów live i już w tę sobotę Gośka Chruściel pojawi się o godzinie 20.30. Znana z wielu musicali, wokalistka, która tym razem pojawi się ze swoim solowym projektem i na pewno oprócz romantycznego wrażenia będzie jeszcze także przyjemne elektroniczne uderzenie. Do tego pamiętajcie też, że jeszcze dzisiaj można wyskoczyć do kina na Odyseję od Christophera Nolana. To na dużym ekranie warto obejrzeć przede wszystkim właśnie ten film. W multiplexach jeszcze po 21 można się na nią załapać. Urban Masterclass dzisiaj z kolei w klubie Enklawa, czyli DJ Timon i Birthday Bash grają hity, a na jutro możecie szykować się już do klubu Bank, gdzie przez tę noc będzie grał Marcin S. I do klubu Woda. Reni Jusis razem z The Very Polish Cutouts będą tam robić na pewno niesamowity letni klimat bez względu na pogodę.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
7: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
8: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit.
12: No szarp te palme i będziesz mieć kokosy.
13: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
14: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
15: Kasa te palma.
16: Wygraj 15 000 złotych lub inne nagrody.
17: SMS o treści MAX na numer 7327.
18: Koszt 3,69.
19: Lub wejdź online na rmfmax.pl.
20: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
21: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
22: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Miwożatecki swetly leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
23: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
24: Gdy zapadnie zmrok, Zamek Książ odsłoni swoje najpiękniejsze oblicze. Światło splecie się z historią, muzyka ożywi kamienne mury, a monumentalna fasada zamieni się w niezwykłą opowieść. Tauron Mapping z muzyką na żywo. Spektakularne animacje, wyjątkowe efekty świetlne, a wszystko przy dźwiękach książęcej orkiestry salonowej. Przeżyj ten wieczór razem z nami. 8 sierpnia, godzina 22, dziedziniec honorowy Zamku Książ. bilety.książ.wałbrzych.pl.
25: 3, 17, 41.
26: Co tak liczysz?
25: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
26: O, ja też umiem liczyć.
27: 8, 11.
28: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
29: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: kochaniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: I po reklamie.

Jeśli ktoś z was zna cały tekst tego numeru, to może nie jest już czas na kolonoskopię, ale na badania przesiewowe, to może z dedykacją od Raf Mixa. No to powspominane, wiecie, no dzisiaj bujamy się do bitów z Kolima na imprezach plenerowych, a kiedyś to Lerek i Nowator robili show Moja Panienka. Będzie też sporo nowości na naszej imprezie. Witajcie w czwartek po 21:00. Są z wami Przemek Grybowski na mikrofonie i właśnie Raf Mix. Do północy mieszamy tutaj imprezowe klimaty, odkrywamy też wakacyjne nowości. Teraz jedna z nich, projekt Jubel ze Szwecji, ich Ocean House.

0: David Guetta ma na koncie wiele coverów, remixów i przeróbek. Tutaj jedna z nich, Would I Lie To You. To jest nasze wakacyjne Max Party. Mamy świetne wiadomości. Jeszcze dzisiaj wieczorem i w nocy w wielu miejscach w Polsce. No, dużo chmur, jeszcze trochę popada, ale sprawdziliśmy. W weekend idzie poprawa, w końcu będzie cieplej. W końcu może, jak ktoś nad morzem, będzie można rozebrać się na plaży. Zostańcie z RMF Max, bo w naszym kolejnym secie mistrz trensów Armin van Buuren.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego

0: Bezdyskontowe Asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
2: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

Sofia w numerze Wait So Long. Myślę, że przy takim bicie będziemy wspominać sobie lato, ale wspomnienia te wakacyjne potrafi także wywołać zapach. W szczególności zapach kremu z filtrem. Potrafi wywołać wspomnienia z wakacji nawet po wielu latach. No bo mózg bardzo mocno łączy zapach z emocjami. Wiadomo, niektóre wakacje to wracają jednym oddechem i ja się przyznaję, też tak mam. Jak tylko poczuję gdzieś zapach olejku, to czuję się tak jak na plaży. No właśnie, to może właśnie tak trzeba sobie poprawiać humor, słuchajcie. Jeżeli macie daleko do plaży, nie jesteście na wakacjach, no to może warto się posmarować. Jak działa, to działa. A jak wakacyjne wspomnienia, to także męskie granie dzisiaj w remiksie w RMF Max.

Fischera, jego What a Life jest w poczekalni na liście Hot i czeka na swój debiut, może jutro. Nasz DJ Murasz czeka na wasze głosy. No tak, tak, bo zanim Australijczyk Paul Fischer, czyli Fischer, pojawił się za dekami, to przez lata budował domy. Zanim na dobre wszedł sobie do świata muzyki elektronicznej, dosłownie zbudował sobie karierę od fundamentów, czyli potrafi tynkować. Nie wiem, czy Timbaland potrafiłby pomalować pokój. No malowanie nie jest chyba takie trudne.

0: Rekordzista Eminem trafił nawet kiedyś do księgi rekordów Guinnessa, tak szybko wyrzucał z siebie słowa. A jak doszedł do takiej formy? Czytał słownik dosłownie. Może ktoś poczuje inspirację i też zacznie czytać słownik, żeby mieć lepszy flow. Zostańcie z RMF Max, za chwilę wracamy na imprezę. Będą nowości, na przykład Ina na wakacjach w numerze Morenito. I wreszcie startujemy. To jest imprezowy rozkład jazdy w RMF Max. Przemek Kubera kłaniał się bardzo nisko. Sprawdzamy w Tour de Club, co w imprezowej trawie piszcze. No i oczywiście weekend rozpoczyna się tak naprawdę już dzisiaj. Mr. Worldwide wpadły do Polski, więc garnitury, markery do wąsów, łyse czepki. Król Pitbull powraca do Polski w wielkim stylu na Stadionie Narodowym już dzisiaj. Także dzisiaj grupa Scorpions w Gliwicach, a jutro zagra w Łodzi. Kolejna propozycja to jest oczywiście Łódź Summer Festival w line-upie w piątek. Zalia, Żabson, Bastille, White, 2115, Happy Set, Dawid Kwiatkowski, Kukę. W sobotę też grubo na Łódź Summer Festival. Problem, Timbaland, BDOS, Justyna Steczkowska, Trips, Ania Dąbrowska, Nocny Kochanek, a w niedzielę Kacperczyk, PZ, Szompol, Mata, TD. Więc umówmy się, akurat w ten weekend w Łodzi to będzie co robić.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: No szarpte palme. I będziesz mieć kokosy.
3: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
4: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
2: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.

Kiedyś robił tylko takie bardzo wzruszające ballady, miłosne historie, a później się rozkręcił, trochę rozpędził. James Blunt i jego Beside You. Witajcie w naszym wakacyjnym Max Party po 22. Są z wami dzisiaj wieczorem Przemek Grabowski i DJ Rough Mix. Za chwilę Taylor Swift, Fate of Ophelia, ale w remiksie chłopaków z Loud Luxury. Ale kolejny set otworzymy od klasyki Sweet Dreams. Ten numer zna cały świat, to był Rhythmix, a kiedyś remix zrobił Steve Angello.

0: Angel Mama, Jennifer Lopez w RMF Max na wakacjach. Jaki jest sekret jej formy? Lata lecą, a ona cały czas w tym samym wieku. No ona tak trochę jak Krzysio Ibisz. Jednym z jej sekretów jest niepodjadanie po godzinie 20, czyli o tej porze Jennifer Lopez lodówki już raczej nie otwiera. A kto wyskoczy z naszej muzycznej lodówki? Słuchajcie, w kolejnym secie w RMF Max Dua Lipa. Będzie też mega nowość, którą musicie sprawdzić. Jedna z największych, najciekawszych petard tego lata, czyli nowość od Alana Walkera. To przed wami.
1: Reklama.
2: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
3: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
2: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
3: Przykłady?
2: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
3: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
2: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
3: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
5: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.
7: Tak brzmi lato na maksa.
8: RMF Max.
9: Lato na maksa.
7: Lato na maksa.

Zabiorę cię tam właśnie gdzie? No gdzie chcecie? Fukaj i Vito Bambino, jesteście na razie z RMF Max. No i teraz zabieramy was do poczekalni listy o BNC. To jest nasze odkrycie ostatnich dni. Alan Walker wraca z nowością. Z przyjemnością wróciłby do Polski. Swój ostatni występ w Łodzi wciąż wspomina. Powiedział nawet, że to był jeden z najlepszych występów na jego ostatniej trasie. Alan Walker i nowa petarda. Jest tutaj szybko, jest tutaj głośno, jest festiwalowo. No i trochę nawet tak kinowo. Alan Walker i Ava Max, zróbcie głośniej ich Fate.

piłkarskie emocje to już za nami. No i dzisiaj w remiksie w Max Party Daj Daj, Shakira i Burna Boy. Teraz to trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Może w tym następnym mundialu my też będziemy mieli okazję przeżywać takie emocje. Przeżyj to sam, tak. Trzymajmy kciuki, żeby biało-czerwoni dostali się na następne mistrzostwa w piłce nożnej. Wyczekując, posłuchamy sobie fajnych afrohausów. Czwartkowo, wakacyjnie w RMF Max. Fire, Fire to Shimza i Arko.

0: plany, co mnie wie, mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz, ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej, mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel, mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem, ale dzięki słowu mamy to mniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie, hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia, co chciałem, ej.

0: Robin Schulz to chciałby być prawie zawsze na plaży, a już na pewno prawie zawsze na wakacjach. No i zrobił taki plażowy wakacyjny hicior. Nasza nowość przed chwilą. Robin Schulz i Barbs w numerze Better Times. Zostańcie z nami, bo my się tu dopiero rozkręcamy. To jest Max Party i na naszej imprezie za chwilę Where is my husband od Ray. Znacie chyba doskonale, ale dzisiaj zagramy wam to w remiksie, który zrobili David Guetta i Hypeton. Raf Mix twierdzi, że ta wersja jest nawet lepsza. No to posłuchamy.
1: Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
7: Jak najlepsze wspomnienia.

Podobno muzyka trance wraca także na największych festiwalach. Kto do dzisiaj ma ciarki przy tym numerze od projektu Four Strings, Take Me Away, piękne klubowe wspomnienia. Mamy dla was takie bity wieczorowo na wakacjach w naszym Max Party. Są z wami dzisiaj Przemek Grybowski i DJ Raf Mix. Za chwilę Jonathan Liwka i PZ, ale kolejny set otwieramy nowością. Yearbox miał tutaj swój wielki hicior, czyli Graceland. Proponuje nam drugi kawałek ostatnich miesięcy, czyli Babylon.

Taneczny hit tego lata, Run Run River, zrobili to David Guetta i Alok i czekają na wasze głosy na wakacjach rmfmax.pl. A wiecie, że w wakacje to wiele osób przestaje sprawdzać godzinę, w szczególności w trakcie urlopu. To znak, że wakacje działają dokładnie tak, jak powinny. Która to godzina? No wczesna to godzina. Wiadomo, w wakacje nie sprawdzamy czasu, bawimy się doskonale i tańczymy dalej. Kolejny set w Max Party otwierają Topik i Becky G. Sorry, pa.

0: dni tabletka w RMF Max?
1: Może ci, którzy w tym tygodniu nad morzem będą mieli w końcu dwa dni przynajmniej dość ciepłe i słoneczne, bo ostatnio to było 45 stopni nad Bałtykiem, tak. 15 w poniedziałek, 15 we wtorek i 15 w środę, ale idzie poprawa. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy nad morzem, może akurat jak będziecie wyjeżdżać, to będzie cieplej. Czekamy też na wasze kartki pocztowe. No idzie poprawa pogody, to na pewno. A na te bardziej słoneczne, ciepłe, jeszcze letnie dni nasza kolejna nowość w RMF Max. DJ Goja i Jason Derulo, Michiko.

mocno wskoczył na jedynkę listy Hot Dance. Rozpędzona nowość od Lumixa, Self Aware, ale kolejny set otwieramy od klasyki muzyki house. Tym razem Daft Punk. Chyba tylko oni mogli zrobić numer, w którym było tylko jedno zdanie, że dookoła świata, że dookoła świata, że dookoła świata, a i ludzie tańczyli i tańczą do dzisiaj. No to zróbcie głośniej, czas na klasykę house. Daft Punk, Around

Ostatni dzień lata, ale to nie dzisiaj, to na pewno. Gips, Ego i For Money, nasza nowość. Tak, kończymy dzisiejszą edycję Max Party. Dziękujemy, czekamy na wasze muzyczne propozycje. Co tam macie u siebie na playliście? Można się pochwalić. SMS-em na 3001, koszt jak zwykła wiadomość. Dziękujemy i zapraszamy także na jutro. W piątek o 21:00 też sobie potańczymy. Przemek Grybowski i DJ Rafmix. Miłej nocy, do usłyszenia. Cześć!

Stojąc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.